0: użytkowania nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało też dostęp do peronów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rybnik pozyskał unijne środki na rekultywację pokopalnianej hałdy Rymer w Niedobczycach. Poza nasadzeniami i zabezpieczeniem obiektu ma powstać tam ścieżka edukacyjna od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
2: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Polskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielania środków odurzających.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
3: Decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich rakiet do systemów Patriot zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajnienia informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Przez 4 lata Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych.
4: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
4: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
5: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
4: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Dziś w Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Główne tematy to potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy za bezpieczeństwo kontynentu oraz dalsza pomoc dla Ukrainy. Polskę będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska będzie zabiegać w Ankarze o wzmocnienie wschodniej flanki NATO, m.in. przez rozbudowę rurociągów paliwowych oraz mobilności wojska w razie sytuacji kryzysowych i wojennych. Szef MON poinformował także, że wznowiono anulowaną w maju rotację 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Piłkarze Hiszpanii awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału pokonali Portugalię 1-0. Hiszpanie w ćwierćfinale zagrają z triumfatorem rywalizacji Stany Zjednoczone - Belgia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę i będzie to nie tylko wydarzenie sportowe, ale i polityczne. Po tym jak w rozgrywki wmieszał się prezydent Donald Trump.
6: Donald Trump bronił decyzji o wykonaniu telefonu do szefa FIFA Gianni Infantino, co doprowadziło do uchylenia przez tę organizację kary zawieszenia na 1 mecz Mistrzostw Świata nałożonej na Florina Balugana. Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację władzy FIFA, rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności, nie mówiłem mu co ma robić. Nadzieje amerykańskich kibiców. Wcześniejszymi zwycięstwami reprezentacji są rozpalone. Przed nami kolejny wymagający przeciwnik. Jestem jednak podekscytowany tym, co widzę. W Seattle pokonaliśmy już Australię. Szanse awansu są naprawdę duże. W mistrzostwach na naszej ziemi widzimy, jaki ta reprezentacja robi postęp.

0: Tutaj świetną rolę odgrywa nasz selekcjoner Mauricio Pochettino. Mówią polskiemu radiu amerykańscy kibice. Awans do ćwierćfinału piłkarzy Stanów Zjednoczonych będzie powtórzeniem sukcesu z 2002 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd razem z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny. I w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
1: Po drodze autobus taranował inne samochody, a potem wjechał do przejścia podziemnego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Straż pożarna informowała, że w wypadku ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. O podzielenie się krwią, zwłaszcza od dawców z grupą 0 RH- apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Grupę krwi 0 RH- ma tylko kilka procent społeczeństwa i jest ona uniwersalna. Stan zapasów jest stabilny, ale widzimy zwiększone zapotrzebowanie, mówi dr Iwona Rajca-Biernacka.
3: Nie jest to grupa z uwagi właśnie na czynnik RH ujemny, grupą bardzo popularną. Natomiast z uwagi na to, że nie ma ona antygenu ani A, ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu T, jest grupą, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi.
1: Jest również apel o oddawanie płytek krwi, które żyją tylko 5-7 dni i muszą być dostępne na bieżąco. Poza siedzibą w Opolu można też wybrać oddziały terenowe w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Nysie. Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło wniosek o wotum nieufności wobec rządu Sebastiana Lecornu. Wniosek złożyła partia ekologów, zarzucając rządowi brak przygotowania kraju na ekstremalne upały. Francja od kilku dni zmaga się z upałami. Pod koniec czerwca temperatura wynosiła w tym kraju w ciągu dnia ponad 40 stopni Celsjusza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy lokalnie opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. We wtorek też przelotny deszcz. Na południowym zachodzie i południu możliwe burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie i południu. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Nisz z ośrodkiem 991 hektopaskali nad Finlandią przemieszcza się wolno na zachód. Płytka Zatoka Niżowa z nad południowej Szwecji i Niemiec przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 4 do 6, na południu i zachodzie w porywach 7, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, wzrastający na 4 do 6, na zachodzie w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe.

0: Stan morza 4 do 3, temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 na zachodzie i pod koniec okresu słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3, początkowo na wschodzie 4. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 8, w porywach 9 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na północno-zachodni 4 do 6, w porywach 7, a wzrastający na 7 do 8, w porywach 9 do 10 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
3: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
2: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
3: Na letnisko zapraszamy.
2: Od poniedziałku do piątku.
4: Pięknie. No to teraz życząc Wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Minęła 23. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócone połączenie kolejowe między Bielskiem, Białą a Cieszynem. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przywrócenie połączeń kolejowych między Cieszynem a Bielskiem Białą wymaga jeszcze czasu i dodatkowych decyzji. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Projekt dotyczy odbudowy prawie 22-kilometrowego odcinka linii numer 190 między Skoczowem a Bielskiem Białą. Pociągi pasażerskie nie kursują tam od 2009 roku. Dziś nie ma jednak potwierdzonego terminu powrotu pociągów, a program Kolej Plus został wydłużony do 2032 roku. Przed rozpoczęciem robót trzeba zakończyć postępowanie środowiskowe, zweryfikować zakres prac i na nowo policzyć koszty, wyjaśnił w rozmowie z Radiem Katowice Przemysław Koperski.
2: Te kwoty sięgały 320 milionów złotych. Po 10 latach należy zrobić aktualizację. Dlatego wspólnie z samorządowcami i z kolejarzami rozmawialiśmy, jak będziemy to realizować i jaki będzie montaż finansowy i jakie elementy tej infrastruktury, która jest, można wykorzystać.
0: W kwietniu przeprowadzono inspekcję torowiska, aby porównać przygotowywany projekt z rzeczywistym stanem infrastruktury i poszukać oszczędności. Ostateczny zakres prac będzie zależał od dodatkowej ekspertyzy. Kolejne spotkanie resortu, kolejarzy i samorządu, według zapowiedzi wiceministra, ma się odbyć po 20 lipca. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Zamknięty zostanie natomiast tunel dla pieszych łączący ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Nowe przejście podziemne zastąpi dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt ten będzie oświetlony. Uzupełni on możliwość pieszej komunikacji przez linię kolejową na zachód od ścisłego Śródmieścia. Po oddaniu do użytkowania nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało też dostęp do peronów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rybnik pozyskał unijne środki na rekultywację pokopalnianej hałdy Rymer w Niedobczycach. Poza nasadzeniami i zabezpieczeniem obiektu ma powstać tam ścieżka edukacyjna od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończył.

0: Kończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
1: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Sikorskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielania środków odurzających.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
2: Hiszpania toruje sobie drogę do wymarzonego Mistrzostwa Świata, pokonując w 1/8 finału Portugalię 1-0 i żegnając legendarnego Cristiano Ronaldo, komentują wieczorny mecz hiszpańskie media. W ćwierćfinale Hiszpania zmierzy się ze zwycięzcą meczu USA-Belgia, który właśnie się rozpoczyna. Wśród środków przekazanych Ukrainie były pociski rakietowe do systemu Patriot, poinformował szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej ogłosił początek procesu odtajniania listy przekazywanego sprzętu. Podkreślił, że nie wpływa to na zdolności obronne powietrznej Polski.
3: Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
2: Przekazywanie sprzętu Ukrainie przez stronę polską zawsze odbywało się pod egidą NATO, powiedział generał rezerwy dr Jarosław Kraszewski, były dyrektor w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że ewentualna luka w uzbrojeniu jest wypełniana.
4: Jesteśmy dość ważnym graczem, jak nie najważniejszym na flance wschodniej w tej chwili. I te procedury powinny być znane najważniejszym osobom w państwie. To się nie odbywa tak na zasadzie, że premier czy minister obrony narodowej wstał rano i mówi, ja przekażę sobie kilka patriotów Ukrainie. Niech to rozluźni sytuację, a i też poprawi, czy podniesie poziom bezpieczeństwa strony ukraińskiej. Absolutnie tak nie było.
2: Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął ujawnianie danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Wynika z nich, że najwięcej sprzętu trafiło za wschodnią granicę w latach rządów PiS za prawie 15 miliardów złotych. Około 3000 osób musi dziś opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuacja mieszkańców rozpocznie się rano i zakończy o godzinie 8.30. Dla ewakuowanych wyznaczono miejsce schronienia w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej 2. Dla osób wymagających przewozu zapewniony został transport MPK z przystanku Legnicka, młodych techników do miejsca ewakuacji. W czasie akcji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu oraz okresowe zamknięcie ulicy w rejonie akcji. Badania nie wykazały zagrożenia rtęcią w Bobrze na Dolnym Śląsku. Urząd Wojewódzki informuje, że wyniki nie wskazują na zagrożenie dla zdrowia ludzi. Bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów.
5: Nie potwierdziły się także informacje o martwych zwierzętach w pobliżu rzeki. Woda na tym odcinku Bobru nadal może być mętna, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
6: Woda przy zaporze miała barwę ciemnobrązową, jednak im dalej od zapory jest jaśniejsza.
5: Zakaz korzystania z rzeki nadal obowiązuje jednak na odcinku od zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Sanepid podkreśla, że decyzje te podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Przyczyną zanieczyszczenia rzeki były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
7: To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody, bo wtedy te osady są uruchamiane.
5: Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice w czasie remontu ponad stuletniej zapory. Poniżej obiektu odłowiono ponad 20 ton martwych ryb. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Psi problem na Podhalu. Po zamknięciu schroniska w Nowym Targu trzeba znaleźć nowe miejsce dla ponad 270 czworonogów. Problem dotyczy ponad 40 gmin, które podpisały umowy ze schroniskiem. Powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o zamknięciu placówki na wniosek właściciela.

0: właścicielki.
1: Gminy, z terenu których psy trafiały do zlikwidowanego schroniska, mają jeszcze 1,5 tygodnia na zabranie zwierząt. Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, mówi wójt gminy Marcin Gandera.
2: Pracownicy dzwonią do schronisk po całej Polsce, by zorientować się, czy ktokolwiek będzie chciał jeszcze przyjąć te psy. Na chwilę obecną niestety odzew jest negatywny.
1: Podobny problem ma wójt Kościeliska Roman Krupa, który szuka miejsca dla 4 psów.
3: Każdy ze schronisk jest zajęty.
1: Samorządowcy liczą, że znajdą się chętni do adopcji, co byłoby najlepszym finałem kryzysowej sytuacji w schronisku, przede wszystkim dla zwierząt. O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali sami właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Po kontroli w schronisku w Nowym Targu przeprowadzonej przez Główny Inspektorat Weterynarii w ubiegłym tygodniu pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy lokalnie opady deszczu, a temperatura od 11 do 16 stopni. We wtorek też będzie padać. Na południowym zachodzie i południu możliwe są też burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie i południu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał

0: Minęła 23. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócone połączenie kolejowe między Bielskiem, Białą a Cieszynem. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przywrócenie połączeń kolejowych między Cieszynem a Bielskiem Białą wymaga...

0: jeszcze czasu i dodatkowych decyzji. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Projekt dotyczy odbudowy prawie 22-kilometrowego odcinka linii numer 190 między Skoczowem a Bielskiem-Białą. Pociągi pasażerskie nie kursują tam od 2009 roku. Dziś nie ma jednak potwierdzonego terminu powrotu pociągów, a program Kolej Plus został wydłużony do 2032 roku. Przed rozpoczęciem robót trzeba zakończyć postępowanie środowiskowe, zweryfikować zakres prac i na nowo policzyć koszty, wyjaśnił w rozmowie z Radiem Katowice Przemysław Koperski.
1: Te kwoty sięgały 320 milionów złotych. Po 10 latach należy zrobić aktualizację. Dlatego wspólnie z samorządowcami i z kolejarzami rozmawialiśmy, jak będziemy to realizować i jaki będzie montaż finansowy i jakie elementy tej infrastruktury, która jest, można wykorzystać.
0: W kwietniu przeprowadzono inspekcję torowiska, aby porównać przygotowywany projekt z rzeczywistym stanem infrastruktury i poszukać oszczędności. Ostateczny zakres prac będzie zależał od dodatkowej ekspertyzy. Kolejne spotkanie resortu, kolejarzy i samorządów, według zapowiedzi wiceministra, ma się odbyć po 20 lipca. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Zamknięty zostanie natomiast tunel dla pieszych łączący ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Nowe przejście podziemne zastąpi dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt ten będzie oświetlony. Uzupełni on możliwość pieszej komunikacji przez linię kolejową na zachód od ścisłego Śródmieścia. Po oddaniu do użytkowania nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało też dostęp do peronów.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rybnik pozyskał unijne środki na rekultywację pokopalnianej hałdy Rymer w Niedobczycach. Poza nasadzeniami i zabezpieczeniem obiektu ma powstać tam ścieżka edukacyjna od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
3: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Polskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielenia środków odurzających.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
4: Dziś w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt Paktu Północnoatlantyckiego. Jednym z tematów będzie rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Będzie też mowa o wsparciu Ukrainy i zwiększeniu wydatków na obronę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oczekuje pełnej jedności sojuszu.
5: Donald Trump na nowo napisał te relacje. W momencie, kiedy zostawał prezydentem, powiedział, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, jeśli chce być bezpieczna. Więc Europa wzięła to bezpieczeństwo, inwestuje jak nigdy wcześniej. Zajmuje się Unia Europejska jak nigdy wcześniej bezpieczeństwem, zmienia prawo, przekazuje pieniądze, wszystko po to, żeby faktycznie ochronić nasze granice z lądu, z morza, z powietrza. My zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy jako Europa. Naprawdę, robimy wszystko, żeby w tempie bardzo szybkim Europa była gotowa się obronić z każdego miejsca i w każdym momencie.
4: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka liczy, że po szczycie w Ankarze państwa członkowskie przedstawią jasny plan zwiększenia wydatków na obronność.
6: Polska tu powinna nadawać ton. Bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki przygotował taki anturaż polityczny do tego szczytu. Spotkał się z panem prezydentem Erdoganem, jest na krótkim łączu z panem prezydentem Trumpem. Mam nadzieję, że również będzie dyskusja na temat stałej obecności. Gdzieś tam w kuluarach na pewno będzie dyskusja na temat stałej obecności wojsk amerykańskich. w Polsce, ale także trzeba mówić o wzmacnianiu tych

0: dywizji, które są natowskie na terytorium Rzeczpospolitej.
1: Dyplomaci NATO obawiają się jednak sporów z udziałem USA. Chodzi przede wszystkim o wydatki na obronność i wojnę z Iranem. Do 15 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Liczba ta może się zwiększyć, bo trwają poszukiwania w miejscu uderzenia jednej z rakiet w blok mieszkalny.
2: Informacje o kolejnych odnalezionych ofiarach śmiertelnych docierają z podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zrujnowała kilka pięter bloku mieszkalnego. Ukraińskie media i internet obiegły drastyczne zdjęcia przedstawiające kilkuosobową rodzinę, którą odnaleziono pod gruzami budynku. Ogółem w Kijowie uszkodzonych zostało kilkadziesiąt obiektów. Rosyjska rakieta zabiła też trzech cywilów w podkijowskim Wiszniewym. Rosyjski atak skoncentrowany był głównie na ukraińskiej stolicy i okolicach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Ukraińskiej obronie nie udało się strącić żadnego pocisku balistycznego z powodu deficytu rakiet do przeciwlotniczych systemu Patriot. NASK bada sprawę zmiany nazw obiektów na mapach Google. Przedwczoraj pojawiły się na nich fałszywe nazwy miejsc w Warszawie, m.in. Plac Kibolski, Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego i Ogród Suski zamiast Ogrodu Saskiego.
3: Wciąż nie wiadomo, czy akcja zmiany nazw w Google Maps jest efektem ataku hakerskiego i kto za nią stoi. Karol Bojke z CERT Polska, działającego w NASK, przekazał, że sprawa jest monitorowana.
4: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona. Obecnie w dalszym ciągu monitorujemy tę sytuację.
3: Zmiany nazw dotyczyły kilkudziesięciu lokalizacji w Warszawie. Część z nich miała charakter obraźliwy i wulgarny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szukają pełnoletnich osób, które niedawno zostały ugryzione przez kleszcza. Ważne jest, by zgłaszać się w ciągu 72 godzin od ukąszenia. A wszystko po to, by pomóc w walce z boreliozą, mówi dr Justyna Adamczuk z Kliniki Chorób Zakaźnych.
5: Pobieramy płyn śródmiąższowy skóry przy pomocy takiego urządzenia z mikroigiełkami, które jest całkowicie bezbolesne, z miejsca po pokłuciu przez kleszcza. Dodatkowo pobierana jest próbka krwi żylnej. Przewidujemy wizytę kontrolną za około 6 tygodni. W tym czasie też pacjent musi się obserwować, czy nie pojawił się rumień. Badania będą opracowywane dalej w kierunku nowego testu na wykrywanie jeszcze szybsze boreliozy w laboratorium we Francji.
1: Nieleczona choroba może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku jej wykrycia konieczne jest leczenie antybiotykiem. Prawie 2/3 Kuby nie ma prądu. Na wyspie doszło do awarii. Trwa blackout. Operator sieci elektroenergetycznej bada przyczyny zdarzenia. To nie pierwsza awaria prądu na Kubie. Ostatnio dochodziło do nich z powodu przestarzałej sieci i amerykańskiej blokady paliwowej. Przez tą ostatnią brakuje paliwa do zasilania elektrowni. Problem pogłębił się po wstrzymaniu dostaw z Wenezueli na początku roku. Przez brak prądu nie da się uruchomić choćby klimatyzacji i pracować na wyspie w warunkach ekstremalnego upału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy lokalne opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. W dzień też przelotny deszcz, a na południowym zachodzie i południu możliwe też burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 25 na zachodzie i południu.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może

Minęła 23. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócone połączenie kolejowe między Bielskiem, Białą a Cieszynem. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Sławomir Herman, zapraszam. Przywrócenie połączeń kolejowych między Cieszynem a Bielskiem Białą wymaga jeszcze czasu i dodatkowych decyzji. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Projekt dotyczy odbudowy prawie 22-kilometrowego odcinka linii numer 190 między Skoczowem a Bielskiem Białą. Pociągi pasażerskie nie kursują tam od 2009 roku. Dziś nie ma jednak potwierdzonego terminu powrotu pociągów, a program Kolej Plus został wydłużony do 2032 roku. Przed rozpoczęciem robót trzeba zakończyć postępowanie środowiskowe, zweryfikować zakres prac i na nowo policzyć koszty, wyjaśnił w rozmowie z Radiem Katowice Przemysław Koperski.
2: Te kwoty sięgały 320-330 milionów złotych. Po 10 latach należy zrobić aktualizację. Dlatego wspólnie z samorządowcami i z kolejarzami rozmawialiśmy, jak będziemy to realizować i jaki będzie montaż finansowy i jakie elementy tej infrastruktury, która jest, można wykorzystać.
1: W kwietniu przeprowadzono inspekcję torowiska, aby porównać przygotowywany projekt z rzeczywistym stanem infrastruktury i poszukać oszczędności. Ostateczny zakres prac będzie zależał od dodatkowej ekspertyzy. Kolejne spotkanie resortu, kolejarzy i samorządów, według zapowiedzi wiceministra, ma się odbyć po 20 lipca. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Zamknięty zostanie natomiast tunel dla pieszych łączący ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Nowe przejście podziemne zastąpi dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt ten będzie oświetlony. Uzupełni on możliwość pieszej komunikacji przez linię kolejową na zachód od ścisłego Śródmieścia. Po oddaniu do użytkowania nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało też dostęp do peronów.
0: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Rybnik pozyskał unijne środki na rekultywację pokopalnianej hałdy Rymer w Niedobczycach. Poza nasadzeniami i zabezpieczeniem obiektu ma powstać tam ścieżka edukacyjna od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
3: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Polskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielenia środków odurzających.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
4: Zapraszam, a zaczynamy od informacji sportowej. Stany Zjednoczone przed momentem przegrały z Belgią w 1/8 finału Mistrzostw Świata 4-1. 4 bramki zdobyła Belgia, zwycięzca zagra z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Portugalię 1-0 i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. A portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo potwierdził po przegranym meczu z Hiszpanią, że był to jego ostatni mundial, ale nic nie wspomniał. Wspomniał o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Rozpoczynający się dziś w Ankarze szczyt NATO ma m.in. pokazać Rosji, że nie udały się jej zabiegi mające na celu rozbicie jedności sojuszu, uważa generał rezerwy Jarosław Kraszewski. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że w kontekście zapowiadanych rosyjskich prowokacji nie możemy patrzeć na NATO jedynie przez pryzmat artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
5: Żeby artykuł 5 był w pełni realizowany, państwa członkowskie muszą zrealizować artykuł 3, czyli osiągnąć zdolność do tak zwanego broń się sam. Podejrzewam, że z taką misją przyleciał tam prezydent Stanów Zjednoczonych, który

0: dokonał tak zwanego podsumowania, nie chcę powiedzieć sprawdzenia, kto ile do tej pory wydał i zamierza wydać, i tu będzie mobilizowanie tych, którzy najmniej wydają, do tego, żeby jak najszybciej dołączyli do czołówki, bo jednak na to powinno być jednej prędkości, a nie, jak się okazuje, trzech.
1: Polskę będzie reprezentować silna delegacja. W jej skład wchodzą m.in. prezydent Karol Nawrocki, szef MON i MSZ. 26 tysięcy złotych za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów działająca w kilku województwach. Wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Nieprawidłowości badają NFZ, prokuratura i CBA.
2: W małych szpitalach powiatowych, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, lekarze neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Lekarz ze spółki neurochirurgów miał zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniowo. NFZ po kontroli nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się NFZ, prokuratura oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Nie można przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje co do wypadku w stolicy. Autobus linii 186 wjechał w przejście podziemne w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując wszystko po drodze. Według relacji kierowcy autobus miał problem z hamowaniem, mówi rzecznik MZA Adam Stawicki.
3: Nie ma czegoś takiego, żeby można było sterować autobusem z zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Autobus jest w 100% kierowany tylko i wyłącznie przez kierowcę autobusu. My jedynie mamy możliwość monitorowania tego, co się dzieje na terenie autobusu, czyli prędkości otwierania drzwi, zamykania drzwi, działania klimatyzacji itd.
1: W wypadku ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Andrzej Bargiel dzieli się wrażeniami z wyprawy na szczyt Nanga Parbat. Dzięki swojemu wyczynowi Polak przeszedł do historii.
4: Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie narciarz wysokogórski zjechał z tego szczytu, nie wspierając się tlenem. Dziś podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że kluczowe były dwa elementy.
5: We właściwym momencie znaleźć się na szczycie, raz, a dwa, by mieć widoczność, bo bez widoczności to fizycznie byłoby to niemożliwe.
4: Nanga Parbat to 9 co do wysokości szczyt świata. Jest to góra położona w pakistańskiej części Himalajów. Sportowiec powiedział, że o sukcesie wyprawy zadecydowała pogoda.
5: My nie mieliśmy innego wyjścia po prostu, jak nie iść w ten konkretny dzień, bo to była jedyna pogoda, jedyne takie krótkie okno dwudniowe.
4: Andrzej Bargiel, pytany o plany, odpowiedział, że na razie cieszy się tym, co zrobił. Chce też odpocząć od gór i cieszyć się czasem za rodziną i znajomymi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Lokalnie opady deszczu, a na termometrach od 11 do 16 stopni. W dzień też będzie przelotnie padać, a na południowym zachodzie i południu możliwe są też burze. Temperatura we wtorek od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do nawet 25 na południowym zachodzie i południu kraju.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
8: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
7: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
8: Na letnisko zapraszamy
7: od poniedziałku do

0: Minęła 23. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócone połączenie kolejowe między Bielskiem, Białą a Cieszynem. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przywrócenie połączeń kolejowych między Cieszynem a Bielskiem Białą wymaga jeszcze czasu i dodatkowych decyzji. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Projekt dotyczy odbudowy prawie 22-kilometrowego odcinka linii numer 190 między Skoczowem a Bielskiem Białą. Pociągi pasażerskie nie kursują tam od 2009 roku. Dziś nie ma jednak potwierdzonego terminu powrotu pociągów, a program Kolej Plus został wydłużony do 2032 roku. Przed rozpoczęciem robót trzeba zakończyć postępowanie środowiskowe, zweryfikować zakres prac

0: i na nowo policzyć koszty, wyjaśnił w rozmowie z Radiem Katowice Przemysław Koperski.
1: Te kwoty sięgały 320-330 milionów złotych. Po 10 latach należy zrobić aktualizację. Dlatego wspólnie z samorządowcami i z kolejarzami rozmawialiśmy, jak będziemy to realizować i jaki będzie montaż finansowy i jakie elementy tej infrastruktury, która jest, można wykorzystać.
0: W kwietniu przeprowadzono inspekcję torowiska, aby porównać przygotowywany projekt z rzeczywistym stanem infrastruktury i poszukać oszczędności. Ostateczny zakres prac będzie zależał od dodatkowej ekspertyzy. Kolejne spotkanie resortu, kolejarzy i samorządów, według zapowiedzi wiceministra, ma się odbyć po 20 lipca. W czwartek ma zostać otwarte w Katowicach nowe przejście podziemne na ulicy Paderewskiego. Zamknięty zostanie natomiast tunel dla pieszych łączący ulicę Tylną Mariacką i Wojewódzką. Nowe przejście podziemne zastąpi dawną kładkę nad torami. Komunikację zapewnią schody i windy z obu stron. Obiekt ten będzie oświetlony. Uzupełni on możliwość pieszej komunikacji przez linię kolejową na zachód od ścisłego Śródmieścia. Po oddaniu do użytkowania nowego przystanku Katowice Uniwersytet przejście będzie umożliwiało też dostęp do peronów.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rybnik pozyskał unijne środki na rekultywację pokopalnianej hałdy Rymer w Niedobczycach. Poza nasadzeniami i zabezpieczeniem obiektu ma powstać tam ścieżka edukacyjna od podnóża na sam szczyt hałdy. Zbudowany zostanie zbiornik retencyjny obok parku Czempiela oraz pawilon edukacyjny z toaletą. Będą ławki, oświetlenie i tablice informacyjne. Projekt będzie realizowany w latach 2027-2029 w formule projektuj i buduj. Jego koszt to 22 miliony złotych. Mężczyzna ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości trafił za kraty. Działania żorskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę 1,5 roku więzienia. Podczas wykonywanych czynności kryminalni znaleźli przy 39-latku narkotyki oraz amunicję. Zostanie ona poddana szczegółowym badaniom, które pozwolą ustalić jej właściwości oraz pochodzenie. Na tym jednak nie skończyły się działania mundurowych, powiedział Marcin Leśniak z żorskiej policji.
3: Jeszcze tego samego dnia, również na osiedlu Polskiego, w toku dalszych czynności i pracy operacyjnej, kryminalni zatrzymali 34-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu udzielania środków odurzających.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, wzrastające od zachodu województwa do całkowitego, nad ranem gdzieniegdzie ponownie przejaśnienia, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 16 stopni Celsjusza.
4: Zapraszam, a zaczynamy od informacji sportowej. Stany Zjednoczone przed momentem przegrały z Belgią w 1/8 finału Mistrzostw Świata 4-1. Cztery bramki zdobyła Belgia. Zwycięzca zagra z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Portugalię 1-0 i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. A portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo potwierdził po przegranym meczu z Hiszpanią, że był to jego ostatni mundial, ale nic nie wspomniał o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Rozpoczynający się dziś w Ankarze szczyt NATO ma m.in. pokazać Rosji, że nie udały się jej zabiegi mające na celu rozbicie jedności sojuszu, uważa generał rezerwy Jarosław Kraszewski. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że w kontekście zapowiadanych rosyjskich prowokacji nie możemy patrzeć na NATO jedynie przez pryzmat artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
5: Żeby artykuł 5 był w pełni realizowany, państwa członkowskie muszą zrealizować artykuł 3, czyli osiągnąć zdolność do tak zwanego broń się sam. Podejrzewam, że z taką misją przyleciał tam prezydent Stanów Zjednoczonych, który dokonał tak zwanego podsumowania, nie chcę powiedzieć sprawdzenia, kto ile do tej pory wydał i zamierza wydać, i tu będzie mobilizowanie tych, którzy najmniej wydają, do tego, żeby jak najszybciej dołączyli do czołówki, bo jednak na to powinno być jednej prędkości, a nie jak się okazuje trzech.
4: Polskę będzie reprezentować silna delegacja. W jej skład wchodzą m.in. prezydent Karol Nawrocki, szef MON i MSZ. 26 tysięcy złotych za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów działająca w kilku województwach. Wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Nieprawidłowości badają

0: NFZ, prokuratura i CBA.
1: W małych szpitalach powiatowych, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, lekarze neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Lekarz ze spółki neurochirurgów miał zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniu. NFZ po kontroli nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się NFZ, prokuratura oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Nie można przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje co do wypadku w stolicy. Autobus linii 186 wjechał w przejście podziemne w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując wszystko po drodze. Według relacji kierowcy autobus miał problem z hamowaniem, mówi rzecznik MZA Adam Stawicki.
2: Nie ma czegoś takiego, żeby można było sterować autobusem z zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Autobus jest w 100% kierowany tylko i wyłącznie przez kierowcę autobusu. My jedynie mamy możliwość monitorowania tego, co się dzieje na terenie autobusu, czyli prędkości otwierania drzwi, zamykania drzwi, działania klimatyzacji itd.
0: W wypadku cierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. 3 dni podejścia i 3 godziny zjazdu. Andrzej Bargiel dzieli się wrażeniami z wyprawy na szczyt Nanga Parbat. Dzięki swojemu wyczynowi Polak przeszedł do historii.
3: Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie narciarz wysokogórski zjechał z tego szczytu, nie wspierając się tlenem. Dziś podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że kluczowe były dwa elementy.
4: We właściwym momencie znaleźć się na szczycie, raz, a dwa, by mieć widoczność, bo bez widoczności to fizycznie byłoby to niemożliwe.
3: Nanga Parbat to 9 co do wysokości szczyt świata. Jest to góra położona w pakistańskiej części Himalajów. Sportowiec powiedział, że o sukcesie wyprawy zadecydowała pogoda.
4: My nie mieliśmy innego wyjścia po prostu, jak nie iść w ten konkretny dzień, bo to była jedyna pogoda, jedyne takie krótkie okno dwudniowe.
3: Andrzej Bargiel, pytany o plany, odpowiedział, że na razie cieszy się tym, co zrobił. Chce też odpocząć od gór i cieszyć się czasem za rodziną i znajomymi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Lokalnie opady deszczu, a na termometrach od 11 do 16 stopni. W dzień też będzie przelotnie padać, a na południowym zachodzie i południu możliwe są też burze. Temperatura we wtorek od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do nawet 25 na południowym zachodzie i południu kraju.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
7: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
6: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
7: Na letnisko zapraszamy
6: od poniedziałku do

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre

Wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie. Niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko.

0: Ukradł serce pewnej pani, więc ta postanowiła ukraść szczeniaka. Za chwilę więcej o nietypowej kradzieży z Tarnowskich Gór. Przedłuża się remont Urzędu Gminy w Brennej. Wiemy dlaczego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kolejny skandal w diecezji sosnowieckiej. Tym razem prokuratura bierze pod lupę sprawę nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania emerytowanemu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi. Lokalne leży do tamtejszej Caritas. Przypomnijmy, duchowny w atmosferze skandalu po aferach seksualnych z udziałem księży z tej diecezji 3 lata temu ustąpił ze stanowiska. Jak mówisz, Bartosz Kilian, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu, do śledczych wpłynęło zawiadomienie przewodniczącego Komisji Wyjaśnienie i Naprawa, kwestionujące legalność tej operacji mieszkaniowej.
2: Jak podniósł zawiadamiający, w październiku 2023 roku, a więc w okresie ustępowania z urzędu, poprzedni biskup sosnowiecki miał spowodować przeniesienie na niego dożywotniego prawa do nieodpłatnego korzystania ze świeżo wyremontowanego lokalu mieszkalnego, formalnie stanowiącego mienie Caritas diecezji sosnowieckiej. Po wstępnej analizie na szczeblu prokuratury okręgowej materiały sprawy przekazano prokuraturze rejonowej Sosnowiec Północ w Sosnowcu. Na dziś decyzja co do ewentualnego wszczęcia śledztwa jeszcze nie zapadła.
0: Na razie trwają czynności sprawdzające w tym temacie. Śledczy w związku z tym nie udzielają bliższych informacji o tej sprawie. Zarzut kradzieży usłyszała 35-latka z Tarnowskich Gór. Kobieta miała ukraść psa. Jak mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej policji, do zdarzenia doszło pod koniec czerwca.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży psa, do której doszło na przystanku autobusowym w centrum Tarnowskich Gór. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że poprosiła ona znajomą o zaopiekowanie się na chwilę psem. Gdy wróciła, kobiety i psa już nie było. Po publikacji wizerunku sprawczyni w internecie zgłosiła się do nas kobieta, która przyznała się, że ukradła szczeniaka.
0: A teraz za swoje czyny kobieta odpowie przed sądem. Grozi jej do 5 lat więzienia. 2-miesięczny szczeniak wrócił już do swojej właścicielki.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przedłuża się remont Urzędu Gminy w Brennej. To efekt zaleceń pokontrolnych w zakresie przystosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Prowadzimy prace remontowe wewnątrz urzędu, co spowodowało konieczność przeniesienia placówki pocztowej, mówi wójt Andrzej Kozioł.
4: Chwilowe zwolnienie pomieszczeń poczty, żeby wykonać tam niezbędne prace do szybu windy i poczta sobie tam za jakieś 2-3 miesiące wróci tam, gdzie jest w tej chwili poczta, będzie biuro obsługi mieszkańca. Oddziały urzędu, które wymagają dalej styku bezpośredniego z klientem, jak ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, będą na parterze bezpośrednio dostępne.
0: Poczta na miesiąc została przeniesiona do byłych pomieszczeń informacji turystycznej, a wszystkie wydziały urzędu mimo remontu pracują normalnie. A na koniec ciekawostka przyrodnicza dla tych, którzy na wakacje wybierają się na południe kontynentu. Grecja rozpoczęła montaż pływających barier ochronnych przy wybranych plażach, aby ograniczyć kontakt turystów z tak zwanymi rybami królikami, inwazyjnym gatunkiem, który w ostatnich latach szybko rozprzestrzenił się we wschodniej części Morza Śródziemnego. To kolejna plaga, która dotyka ten rejon świata z powodu globalnego ocieplenia. Ryby króliki, które przedostały się do Morza Śródziemnego z Morza Czerwonego przez Kanał Suezki, stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Ich ostre kolce mogą boleśnie zranić, a niektóre gatunki zawierają toksyny niebezpieczne dla człowieka. Latem coraz częściej pojawiają się w pobliżu kąpielisk, co budzi obawy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Pływające bariery, czyli gęste siatki, mają utrudnić rybom wpływanie do najczęściej odwiedzanych kąpielisk. Rozwiązanie jest już testowane na kilku plażach, szczególnie na wyspie Ueba w pobliżu Aten i jak podkreślają greckie służby, ma to zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających bez szkody dla środowiska morskiego. Władze apelują też do turystów, aby nie dotykali nieznanych gatunków ryb i w razie zranienia natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną. Jednocześnie zapewniają, że większość greckich plaż pozostaje całkowicie bezpieczna, a zastosowane bariery mają charakter profilaktyczny i mają zwiększyć komfort letniego wypoczynku. Do 25 stopni mają dziś pokazać termometry w regionie. Po południu niestety mają się pojawić burze, miejscami nawet z gradem. Noc przyniesie także ulewy z burzami, ale nad ranem się już wypogodzi. W nocy temperatura na termometrach może spaść do 12 stopni.

Jest 11. Bezpłatne mieszkanie dla byłego biskupa z diecezji, którą wstrząsnęły obyczajowe skandale. Sprawie przygląda się prokuratura. Szczeniak

0: Wiślance Dorota Stabik. Uwaga teraz na Wiślance w Żorach. W rejonie stacji paliw doszło do potrącenia pieszego. Z kolei w Tychach na Oświęcimskiej, czyli drodze krajowej 44, miało miejsce potrącenie rowerzysty. W Milówce na ulicy Kolonia Prusów przewrócił się ciągnik. Jeden mężczyzna został poszkodowany i są tam kłopoty z przejazdem. W Sosnowcu na 3 maja zderzyły się dwa auta. Utrudnienia z tym związane są na jezdni w stronę Dęblińskiej. Do wypadku doszło także w Bytomiu na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Batorego. W Rudzie Śląskiej kolizja miała miejsce na ulicy Szyb Barbary, a w Gliwicach dwa samochody zderzyły się na Wysokiej w rejonie skweru Maurera. Uwaga teraz także na kolizję w Bielsku na Warszawskiej. Ruch na drogach regionu raczej umiarkowany, poważnych korków nie ma, ale trzeba zwolnić w miejscu prac drogowych. Tłoczniej na przykład na trasie 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.
1: Dariusz Schmidt, który pojawił się z najświeższą prognozą pogody, rozmarzył się, więc zastanawiam się, jakie ty masz takie niespełnione wakacyjne marzenie?
2: No właśnie, się też tak zastanawiam. No, ale moje się chyba spełniło, bo to co roku jestem w Chorwacji i tam się spełnia wiele.
1: A i tam się wiele marzeń spełnia. Nie ma nic takiego, co chciałbyś zrobić, a jeszcze nie zrobiłeś? Naprawdę musi być coś takiego.
2: No na pewno jest wiele takich rzeczy, ale teraz akurat nic takiego nie przychodzi mi do głowy, no bo głowa wypoczęta.
1: Tak, i zajęta prognozą pogody, więc czy aura spełni nasze marzenia dzisiejsze?
2: Oj, nie wiem. No chyba, że lubisz fronty i niże.
1: No wolę nie, ale trudno, no nie mamy na pewne rzeczy wpływu, więc prosimy szczegóły.
2: No dzisiaj nie najlepsza aura. Proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie będzie duże i całkowite. Miejscami pojawią się opady deszczu. W południowej połowie kraju również możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Najwięcej deszczu spadnie jednak w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur. A temperatura maksymalna dziś od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie, do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, po południu wieczorem, zwłaszcza na wybrzeżu, silny i bardzo silny, do 70 km na godzinę, a w porywach nawet do 115. W województwie śląskim dziś kolejny pochmurny dzień, ale też od czasu do czasu pojawiać się będą przejaśnienia. Jednak po południu warto mieć przy sobie parasol, bo w wielu miejscach na Śląsku popada przelotny deszcz. Na Przedgórzu i w Beskidach momentami może też zagrzmieć. Temperatura teraz w granicach 19-20 stopni, maksymalnie dziś na termometrach do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, do 24 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 22, a wysoko w Beskidach od 14 do 16. Wiatr przeważnie umiarkowany, jednak okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, mierzone na poziomie morza 1011 hektopaskali. Będzie spadało, no i biometr dziś niekorzystny. A jutro, w środę, na Śląsku zachmurzenie przeważnie umiarkowane, padać już nie powinno, jednak nieco chłodniej się zrobi, bo temperatura maksymalna w zakresie 19-21 stopni Celsjusza. Do tego dość silny wiatr do nas dotrze z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. I proszę Państwa, taka mniej więcej pogoda utrzyma się również w ciągu kilku kolejnych dni. A wyraźnie cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Czyli czekamy, ale cieszymy się też tym, co mamy teraz, ponieważ są tacy niewątpliwie, którzy preferują chłodniejsze wakacyjne dni, prawda? Więc dla każdego coś miłego.
2: Właśnie, szczególnie u tych takich afrykańskich upałów.
1: Zgadza się.
2: Które mieliśmy niedawno.
1: Dziękujemy pięknie i do usłyszenia po 14. Dariusz Schmidt.
2: Dzięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MONU zarzuca kłamstwo otoczeniu prezydenta w sprawie sprzętu przekazywanego Ukrainie. Znaleziono ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu w Monako na ukraińskiego oligarchę. Sprawa nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi pod lupą prokuratury. Wicepremier, minister obrony narodowej twierdzi, że otoczenie prezydenta kłamie, pisząc o tym w mediach społecznościowych. Władysław Kośniak-Kamysz wyjaśnił, że kłamstwem jest to, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Szef MONU napisał, że sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu

0: Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego 10 i 17 lutego oraz 24 marca. Informacje na ten temat otrzymał również szef Kancelarii Prezydenta, a z samym prezydentem rozmawiał o tym sekretarz generalny NATO. Na końcu wpisu w mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz pyta, w czyim interesie kłamiecie. Łączna wartość donacji Polski dla Ukrainy wyniosła około 16,5 miliarda złotych, przy czym prawie 15 miliardów przypadło na lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ostre słowa szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta wobec Polski. Kirill Budanow oskarżył Polskę o przygotowywanie kroków, które doprowadzą do dalszej eskalacji w stosunkach. W tym kontekście wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Kirill Budanow nazwał politykę polskich władz niedojrzałą i porównał ją do działań Rosji.
1: W wywiadzie udzielonym portalowi RBK Ukraina Kirill Budanow powiedział, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Zbliża się rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, którymi dysponuję, wynika, że przygotowywany jest cały szereg, moim zdaniem, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Szef biura prezydenta Zełenskiego powiedział, że Polska stawia przed Ukrainą ultimatywne żądania. Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatni, kto próbował postawić nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez urazy dla Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza od Polski, a mimo to nie przyjęliśmy jej ultimatum. Pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Wywołało to oburzenie w Polsce i apele o zmianę decyzji, które zostały przez Kijów odrzucone. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: 11 lipca przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej, w ramach której z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Pod Kijowem znaleziono ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu w Monako na ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Jak donosi ukraińska Prawda, kobieta została zastrzelona, a potem zakopana. To Anastazja Berezowska, obywatelka Ukrainy. Według monakińskiej prokuratury pod koniec czerwca podłożyła bombę przed wejściem do domu Jermołajewa, by zmylić organy ścigania zamachu, dokonała przebrana za mężczyznę. Ranny oligarcha przeżył, a jest w szpitalu. Jest objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. Prokuratura w Sosnowcu bierze pod lupę sprawę nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania emerytowanemu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi. Lokal należy do tamtejszej Caritas. Duchowny w atmosferze skandalu po aferach seksualnych z udziałem księży z tej diecezji 3 lata temu ustąpił ze stanowiska. Jak mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury w Sosnowcu, do śledczych wpłynęło zawiadomienie przewodniczącego Komisji Wyjaśnienia i Naprawa kwestionujące legalność przekazania mieszkania.
2: Jak podniósł zawiadamiający w październiku 2023 roku, a więc w okresie ustępowania z urzędu, poprzedni biskup sosnowiecki miał spowodować przeniesienie na niego dożywotniego prawa do nieodpłatnego korzystania ze świeżo wyremontowanego lokalu mieszkalnego, formalnie stanowiącego mienie Caritas diecezji sosnowieckiej. Po wstępnej analizie na szczeblu prokuratury okręgowej materiały sprawy przekazano prokuraturze rejonowej Sosnowiec Północ w Sosnowcu. Na dziś decyzja co do ewentualnego wszczęcia śledztwa jeszcze nie zapadła.
0: Prokuratura na razie nie udziela bliższych informacji w tej sprawie. Trumna z ciałem ajatollaha Alego Chameneiego jest już w świętym mieście Kom, które jest dla szyitów tym, czym Watykan dla katolików. W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe zabitego pierwszego dnia wojny najwyższego przywódcy Iranu.
3: Kom to siedziba duchowieństwa sprawującego rządy nad religijnymi aspektami Republiki Islamskiej Iranu i miejsce, gdzie studiuje się szyicką odmianę islamu. Uczą się tu zarówno mężczyźni, jak i kobiety, choć oczywiście osobno. Przez następne godziny będą trwałe modlitwy w mieście Jamkaran, gdzie, jak wierzą szyici, wiernym we wtorkowe noce objawia się czasem imam Mehdi, ostatni z 12 imamów, który ma się objawić na końcu czasów, by zaprowadzić pokój, sprawiedliwość i islam na całym świecie. Póki co pozostaje on jednak w ukryciu i tylko nieliczni mogą go zobaczyć. Do symboliki ukrytego imama odnoszą się czasem szyici, którzy uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego. Pytani o coraz bardziej rzucającą się w oczy nieobecność nowego przywódcy tłumaczą, że Mocztabie bycie w ukryciu nie odbiera siły i że nie pokazując się też może dużo zdziałać. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na północy kraju prognozowane są wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed silnym wiatrem oraz burzami. Na południu kraju prognozowane są z kolei burze z intensywnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwy jest grad. Od 16 stopni na północy do 24 na południu.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal bierze, gdybym komuś później oddał swe serce. Co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Województwo śląskie z ostrzeżeniami pierwszego stopnia wydanym przez synoptyków w związku z możliwymi burzami. Minister zdrowia ma dziś przedstawić plany naprawy systemu opieki medycznej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trwa wyjaśnianie okoliczności związanych z wybuchem butli z gazem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Zabrzu, w domu jednorodzinnym przy ulicy Knosały. Krzysztof Migas z zabrzańskiej Straży Pożarnej poinformował, że poszkodowany został jeden mężczyzna.
2: W chwili wybuchu wewnątrz budynku przebywało dwóch mężczyzn. Jeden z nich w wyniku zdarzenia doznał oparzeń. W wyniku wybuchu nie doszło do pożaru. Fala uderzeniowa była jednak na tyle silna, że wypchnęła na zewnątrz szyby z dwóch okien budynku. Rzucone odłamki szkła uszkodziły dwa samochody osobowe zaparkowane w pobliżu budynku.
0: Drugi mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, po czym wynieśli butle na zewnątrz i przewietrzyli pomieszczenia. Badania potwierdziły, że nie ma zagrożenia kolejnym wybuchem ani pożarem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia związane z burzami wydał dla województwa śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z komunikatu wynika, że prognozowanym w regionie burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie nie jest wykluczony grad. Ostrzeżenie IMGW pozostanie aktualne do godziny 19.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Plan naprawy systemu opieki medycznej ma dziś przedstawić minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W piątek premier Donald Tusk zapowiadał, że jeśli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to następnego dnia podejmie decyzje personalne. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, zapytany o ewentualną dymisję minister zdrowia, mówi, że ewentualne decyzje personalne należą do premiera.
3: Poczekajmy na decyzję premiera, bo to myślę, że do ostatnich chwil będzie się decydowało. Premier podejmuje decyzję też po analizie tych dokumentów, które dostał po weekendzie, czyli ten plan naprawczy i NFZ-u i całego systemu ochrony zdrowia po to, żeby wyeliminować nieprawidłowości, które widzieliśmy i z którymi trzeba się zderzyć.
0: Opozycja uważa, że minister zdrowia powinna stracić posadę. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że premier ma jednak w tej sprawie twardy orzech do zgryzienia, bo Jolanta Sobierańska-Grenda była jego osobistym wyborem.
4: To on wskazał palcem, można powiedzieć, że to ma być ta osoba. Jedyne jej pomysły na jakieś zmiany, no to cięcia wydatków. No, zarządzenie z 1 kwietnia, mówiące o obcięciu finansowania badań diagnostycznych, no jest niebywałym skandalem. To wydłużyło kolejki.
0: Donald Tusk chce, aby propozycje Ministerstwa Zdrowia objęły rozwiązania problemów preferencyjnego traktowania pacjentów i kominów płacowych lekarzy. To odpowiedź na nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski Marek Wójcik ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na ten cel. Jak czytamy na Facebooku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzięki przekazanemu wsparciu ratownicy będą mogli utrzymać gotowość do prowadzenia działań na zbiornikach wodnych województwa, zapewniając mieszkańcom i turystom bezpieczeństwo przez cały ten rok. A dziś w regionie pochmurno. Tego popołudnia pojawią się przejściowe opady deszczu i miejscami mogą występować burze. Temperatura do 25 stopni. Powietrze jest aktualnie dobrej jakości.
5: Dariusz Schmidt, który pojawił się z najświeższą prognozą pogody, rozmarzył się, więc zastanawiam się, jakie ty masz takie niespełnione wakacyjne marzenie?
6: No właśnie, się też tak zastanawiam. No, ale moje się chyba spełniło, bo tak co roku jestem w Chorwacji i tam się spełnia wiele
5: marzeń. A i tam się wiele marzeń spełnia. Nie ma nic takiego, co chciałbyś zrobić, a jeszcze nie zrobiłeś? Naprawdę musi być coś takiego.
6: No na pewno jest wiele takich rzeczy, ale teraz akurat nic takiego nie przychodzi mi do głowy, no bo głowa wypoczęta.
5: Tak, i zajęta prognozą pogody, więc czy aura spełni nasze marzenia dzisiejsze?
6: Oj, nie wiem. No chyba, że lubisz fronty i niże.
5: No wolę nie, ale trudno, no nie mamy na pewne rzeczy wpływu, więc prosimy szczegóły.
6: No dzisiaj nie najlepsza aura. Proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie będzie duże i całkowite. Miejscami pojawią się opady deszczu. W południowej połowie kraju również możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Najwięcej deszczu spadnie jednak w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur. A temperatura maksymalna dziś od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, po południu wieczorem, zwłaszcza na wybrzeżu silny.

0: silny i bardzo silny, do 70 km na godzinę, a w porywach nawet do 115. W województwie śląskim dziś kolejny pochmurny dzień, ale też od czasu do czasu pojawiać się będą przejaśnienia. Jednak po południu warto mieć przy sobie parasol, bo w wielu miejscach na Śląsku popada przelotny deszcz. Na Przedgórzu i w Beskidach momentami może też zagrzmieć. Temperatura teraz w granicach 19-20 stopni, maksymalnie dziś na termometrach do 22,5 w Częstochowie i na Jurze, do 23 w Katowicach i miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, do 24 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 20 do 22, a wysoko w Beskidach od 14 do 16. Wiatr przeważnie umiarkowany, jednak okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, mierzone na poziomie morza 1011 hektopaskali. Będzie spadało, no i biometr dziś niekorzystny. A jutro, w środę, na Śląsku zachmurzenie przeważnie umiarkowane, padać już nie powinno, jednak nieco chłodniej się zrobi, bo temperatura maksymalna w zakresie 19-21 stopni Celsjusza. Do tego dość silny wiatr do nas dotrze z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę. I proszę Państwa, taka mniej więcej pogoda utrzyma się również w ciągu kilku kolejnych dni. A wyraźnie cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu.
1: Czyli czekamy, ale cieszymy się też tym, co mamy teraz, ponieważ są tacy niewątpliwie, którzy preferują chłodniejsze wakacyjne dni, prawda? Więc dla każdego coś miłego.
0: Właśnie, szczególnie u tych takich afrykańskich upałów.
1: Zgadza się.
0: Które mieliśmy niedawno.
1: Dziękujemy pięknie i do usłyszenia po 14. Dariusz Schmidt.
0: Dzięki.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na Wiślance w Żorach. W rejonie stacji paliw doszło do potrącenia pieszego. Z kolei w Tychach na Oświęcimskiej, czyli drodze krajowej 44, miało miejsce potrącenie rowerzysty. W Milówce na ulicy Kolonia Prusów przewrócił się ciągnik. Jeden mężczyzna został poszkodowany i są tam kłopoty z przejazdem. W Sosnowcu na 3 maja zderzyły się dwa auta. Utrudnienia z tym związane są na jezdni w stronę Dęblińskiej. Do wypadku doszło także w Bytomiu na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Batorego. W Rudzie Śląskiej kolizja miała miejsce na ulicy Szyb Barbary, a w Gliwicach dwa samochody zderzyły się na Wysokiej w rejonie skweru Maurera. Uwaga teraz także na kolizję w Bielsku na Warszawskiej. Ruch na drogach regionu raczej umiarkowany, poważnych korków nie ma, ale trzeba zwolnić w miejscu prac drogowych. Tłoczniej na przykład na trasie 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NATO ogłasza deklaracje zwiększające zdolności wojskowe. Pełna kwota zostanie podana jutro. Śledczy mają wyniki sekcji zwłok ofiar tragedii w Skawinie pod Krakowem. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Polska podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, ogłosił Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON-u jest teraz w Ankarze na zaczynającym się właśnie szczycie NATO. Sojusz także ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w Ankarze na Forum Przemysłu Obronnego kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu. To wielomiliardowe projekty, pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Wszystko po to, by nie doszło do sporu z prezydentem Donaldem Trumpem na tle wydatków na zbrojenia w Europie.
2: Prezentacja projektów odbyła się z wielkim rozmachem. Na dużym telebimie pokazywane były flagi państw uczestniczących w projektach i zdjęcia, na przykład samolotów transportowych Airbus 400M. Wspólne zakupy zadeklarowało 7 krajów, w tym Polska. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił także współpracę kluczowych amerykańskich firm z europejskimi, w tym z polską grupą zbrojeniową. Dzięki temu będziemy mogli produkować czołgi Abrams, pociski AMRAM, systemy ATACMS, samoloty Barracuda, bomby o małej średnicy czy pociski Stinger tutaj w Europie. Ogłoszone zostały też m.in. wspólne projekty dronowe. Wszystko specjalnie dla prezydenta Trumpa, by uratować szczyt. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że jest zdumiony słowami szefa MON-u Władysława Kośniaka-Kamysza w sprawie donacji uzbrojenia dla Ukrainy. Decyzję podjął

0: Pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć, napisał prezydent na portalu X. Wcześniej wicepremier przekazał, że otoczenie prezydenta Nawrockiego było informowane o planowanej donacji dla ukraińskiej armii, m.in. amerykańskich rakiet. Miał do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa 10 lutego, 17 lutego oraz 24 marca. Zabójstwo i samobójstwo to prawdopodobny scenariusz tragedii w Skawinie pod Krakowem. Przebieg wydarzeń potwierdza sekcja zwłok dwóch kobiet i dziecka oraz mężczyzny. Jak wyjaśnia prokuratura, to właśnie on miał najpierw zabić swoją żonę, teściową oraz dziecko, a potem siebie. Ciało mężczyzny znaleziono w łazience, trzy pozostałe w innym pomieszczeniu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
1: Jeśli chodzi o obrażenia, biegły stwierdził starszej z kobiet obrażenia głowy, które były prawdopodobnie przyczyną zgonu. U młodszej z kobiet również zostały stwierdzone obrażenia głowy, a także rany cięte. U pozostałych osób również rany cięte, rany kute.
0: Biegli pobrali próbki i sprawdzają, czy mężczyzna w chwili tragedii był pod wpływem narkotyków czy dopalaczy. Ciała czterech osób w jednym z mieszkań w Skawinie znalazła policja. To dziadek zmarłego dziecka powiadomił służby o tym, że nie ma ze swoją rodziną kontaktu. Kontrole po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza, zauważa to zastępca burmistrza Słubic. Adam Szulczewski liczy na to, że działania, które mają być prowadzone do października, nie zostaną przedłużone.
2: Te kontrole mimo wszystko utrudniają funkcjonowanie, czy takie codzienne życie na granicy. Pamiętajmy, że każdego dnia przez most w Słubicach przejeżdża około 20 tysięcy samochodów. Mamy naprawdę wielu mieszkańców, którzy żyją de facto w rozkroku pomiędzy Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Każdego dnia kilkukrotnie przekraczają te granice.
0: Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W ciągu roku na przejściach granicznych w województwach lubuskim i dolnośląskim służby skontrolowały ponad milion osób i pół miliona pojazdów wjeżdżających do Polski. Celem kontroli przywróconych rok temu na granicach jest zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej. Słoweńskie służby walczą z rozległym pożarem lasu w rejonie słoweńskiej Bystricy, znanym wśród miłośników pieszych wędrówek. Ogień wybuchł na trudno dostępnym, stromym terenie w pobliżu stanowiska archeologicznego, co znacznie utrudnia akcję gaśniczą.
3: Do działań skierowano kilka jednostek straży pożarnej, a po wykryciu zagrożenia uruchomiono również śmigłowiec gaśniczy. Strażacy muszą zmagać się nie tylko z ogniem, ale także z osuwającymi się kamieniami, które stanowią dodatkowe zagrożenie dla ratowników. Policja i służby ratunkowe apelują do turystów i mieszkańców, aby nie zbliżali się do rejonu pożaru. Zamknięte zostały szlaki prowadzące do Bystriszkiego Windgarja, popularnego wąwozu odwiedzanego przez miłośników pieszych wędrówek. Funkcjonariusze podkreślają, że obecność osób postronnych mogłaby utrudnić akcję ratowniczą i narazić je na niebezpieczeństwo. Pożar wybuchł w czasie utrzymujących się w Słowenii wysokich temperatur i dużego zagrożenia pożarowego. Służby monitorują sytuację i zapowiadają, że ograniczenia w dostępie do szlaków pozostaną w mocy do czasu całkowitego opanowania ognia oraz wyeliminowania ryzyka dla odwiedzających. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają na północy przed silnym wiatrem oraz burzami, a na południu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Wszędzie będzie pochmurno, 16 stopni nad morzem, 24 na południu.
5: Trójka.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Jest 14. Do śmierci byłego prokuratora apelacyjnego z Katowic Jerzego H. i jego syna nie przyczyniły się osoby trzecie. Tak wynika z ustaleń śledczych. Premier ma nadzieję, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje jutro efekty ustaleń dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia. Nowa osoba pokieruje Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. Od września będzie to Justyna Łagowska-Klata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Do śmierci byłego prokuratora apelacyjnego z Katowic Jerzego H. i jego syna nie przyczyniły się osoby trzecie. Tak wynika z informacji przekazanych dziś przez prokuraturę okręgową w Gliwicach. Śledczy ocenili, że bezpośrednią przyczyną było wychłodzenie. Prokuratora Agnieszka Bukowska przekazała, że w tej sytuacji śledztwo prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci zostało umorzone. Przypomnijmy, że zwłoki 68-letniego Jerzego H. i jego 41-letniego syna Łukasza H. znaleziono na początku marca w budynku przy ulicy Platanowej w Rybniku.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W reformie ochrony zdrowia to, co jest możliwe, zostanie przygotowane niezwłocznie, zapowiada premier. W Gnieźnie pojawiły się znaki alarmujące kierowców przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy i burzami na południu. Zamiast dymisji w resorcie zdrowia będzie prezentacja planu naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u wspólnie ma przedstawić zaakceptowane przez premiera propozycje dotyczące ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów oraz dokładniejszej kontroli czasu pracy medyków. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, co konkretnie się ma zmienić?
3: Reformy mają polegać na przyspieszeniu we wdrożeniu systemu e-rejestracji, wprowadzeniu limitów zarobków dla lekarzy w szpitalach oraz limitu godzin przepracowanych w publicznej służbie zdrowia.

0: Premier Donald Tusk powiedział, że szefowie Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u stoją przed zadaniem stworzenia systemowych rozwiązań dotyczących m.in.
1: nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
0: Wszędzie tam, gdzie będzie można działać za pomocą rozporządzenia lub zarządzenia, zmiany zostaną przeprowadzone w trybie pilnym. W innych przypadkach, czyli tam, gdzie chodzi o zmiany ustawowe, trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość.
1: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
0: Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby szpital mógł wydać tylko 60-70% środków z dotacji NFZ-u na wynagrodzenia lekarzy. Chodzi również o reorganizację szpitali. Obecnie w Polsce jeden szpital przypada na 60 tysięcy pacjentów. Tymczasem według kierownictwa NFZ-u w pełni działający wieloprofilowy szpital powinien przyjmować nawet 3 razy więcej pacjentów.
2: O czym relacjonował Michał Makowski. Po publikacji Wirtualnej Polski dyrektor szpitala w Pile zarządził kontrolę. Portal opisał działalność spółki neurochirurgów założonej przez lekarzy pracujących m.in. w Pile, Mogilnie i Miastku. Według publikacji mieli oni zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę. Na razie nie wykazano żadnych nieprawidłowości, mówi dyrektor placówki Grzegorz Sieńczewski.
3: Będzie dotyczyła wszystkich zakresów, które ci panowie wykonują, czyli zarówno na oddziale, zarówno poradni. Sobie to na bieżąco weryfikujemy i na razie nie pojawiło się nic, co wzbudzałoby nasze podejrzenia.
2: Dyrektor dodaje, że jeżeli informacje opisane w publikacji się potwierdzą, szpital podejmie dalsze działania. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji unijnych środków. Sąd zdecydował jednak o złagodzeniu wyroku pierwszej instancji, który ukarał ją zakazem startu w wyborach przez 5 lat. Start Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stoi teraz pod znakiem zapytania. Czarny kot i napis ostrzegający przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. W Gnieźnie pojawiły się znaki alarmujące kierowców. Fundator oznaczeń, prezes fundacji Red Cat Andrzej Zabiega, mówi, że mają przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym kotach.
4: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach żywej jakiejś istoty, tylko bo tam mi się zbił reflektor, czy urwało mi kawałek zderzaka.
2: Władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie. Podkreślają, że dzięki kotom w mieście jest mniej szczurów i myszy. 17 stopni pokazują termometry nad samym morzem, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na piasku, może być rozczarowany. Z turystami w Niechorzu i Rewalu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
5: Pogoda typowo barowa.
6: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miał być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
7: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
8: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
7: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jeździ, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
2: Pogoda nad morzem będzie się poprawiać. Jutro już nie powinno padać, ale zapowiadany jest silny wiatr. Ciepło i słonecznie będzie znów pod koniec tygodnia.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A najbliższe dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i przede wszystkim wietrzne. Temperatura w dzień wyniesie od 13 do 23 stopni. Szczególnie uważać trzeba na porywy silnego wiatru, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Porywy wiatru dzisiaj na wybrzeżu duże. Zostały te ostrzeżenia, tak jak mówiłem, 1., 2. i 3. stopnia. Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Tutaj dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, 3. stopnia przed silnym wiatrem.
2: A na południu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Wszędzie będzie pochmurno, 16 stopni nad morzem, 24 na południu.
11: Trójka.
12: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Dariusz Schmidt, witamy w studiu.
13: Witam serdecznie. No właśnie nad Katowicami przychodzi taka nawet lekka burza, bo parę razy nawet było słychać gdzieś tam grzmoty.
12: I punktowo przelotnie dzisiaj w całym regionie.
13: Tak, tak, tak to będzie wyglądać. Mniej więcej do godziny 17:00, potem już powinno się uspokoić, nawet pojawią się przejaśnienia, jeszcze słońce też dzisiaj zobaczymy. No dobra, to taki wstęp, a teraz szczegóły. Proszę Państwa, w kraju, zacznijmy może od kraju, po południu wieczorem zachmurzenie przeważnie nadal będzie duże, no i miejscami, szczególnie właśnie na południu i na północy.

0: Poczty Polski. Pojawią się przelotne opady deszczu, czasami nawet takie intensywniejsze. W południowej połowie kraju możliwe też burze, lokalnie z gradem. No teraz akurat nad Katowicami taka burza nie przechodzi. Na szczęście gradu nie ma. I temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni na północy, około 19 w centrum, w obszarach podgórskich do 23 stopni, 25 w południowej połowie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Na południu kraju w czasie burz porywy wiatru do 70, lokalnie nawet do 80 km na godzinę. W województwie śląskim pochmurne popołudnie i pochmurny wieczór. Dopiero wieczorem jednak od czasu do czasu może wyjrzeć jeszcze słońce, a do tego czasu, czyli przedtem w wielu miejscach na Śląsku, popada przelotny deszcz i też może zagrzmieć na Przedgórzu i w Beskidach oraz w metropolii szczególnie. Pogoda uspokoi się, tak jak mówiłem, koło godziny 19-18. Wtedy już opady powinny w całym regionie zaniknąć, przeniosą się do Małopolski. Temperatura teraz w granicach 21-23 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 22 w Częstochowie i na Jurze do 23,5 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 23,5 do 24 nawet w Bielsku Białej, do 23,5 w Rybniku, Raciborzu, w rejonach podgórskich od 20 do 22, a wysoko w Beskidach od 14 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. W czasie najbliższej nocy również pochmurno, no i na przeważającym obszarze województwa śląskiego można spodziewać się opadów deszczu, czasami nawet takich intensywniejszych chwilami. Temperatura minimalna w zakresie 12-15 stopni Celsjusza. Wiatr jednak już osłabnie, nadal będzie wiał z zachodu. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, mierzone na poziomie morza 1011 hektopaskali, jednak będzie spadało. No i biometr dziś, jak państwo przypuszczacie, niekorzystny. Jutro troszeczkę się ten biometr zmieni, bo w środę już zachmurzenie przeważnie umiarkowane, padać nie powinno, jednak za to zrobi się nieco chłodniej, bo temperatura maksymalna w zakresie 19-21 stopni. Do tego dość silny wiatr się pojawi z północnego zachodu. W czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami, już bez deszczu, jedynie lokalnie gdzieś tam może słabo pokropić. Temperatura maksymalna 20-22 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. No i taka pogoda, właściwie taka, trudno powiedzieć, że letnia, utrzyma się do końca tygodnia. Temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza pojawią się, ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: No trochę nam grządki też musi podlać.
0: No oczywiście.
1: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zdradzimy państwu od kuchni takie nasze ustalenia. Dzisiaj przed południem z Darkiem Schmidtem wybraliśmy się do Ogrodu Śląskiego Teatru Impresaryjnego w Rudzie Śląskiej, dlatego że w sobotę będzie tam program specjalny, plenerowy. No i było trochę ustaleń i rozmawialiśmy z kapelmistrzem orkiestry, który zapewnił, że będzie ciepło, bo kiedy oni grają, to nigdy nie pada.
0: Tak, no, a będzie orkiestra grała, nie tylko orkiestra, gdzieś tam dużo ciekawych, fajnych rzeczy działo. Śląska Fala tym razem nie od 6 do 10 po śląsku na antenie Radia Katowice, tak, ale od 10 do godziny 14. No, będziemy rozmawiać między innymi i prowadzić, myślę, audycję z Michałem Kaczmarczykiem, czyli Michał waży i gwarzy. Tym razem to będzie gwarzenie i poznamy smaki i smaczki Rudy Śląskiej przez 4 godziny aż.
1: A od 6 rano w sobotę będzie Jurajska Fala ze mną.
0: No,
1: później
0: też,
1: do was podjadę się poczęstować na drugie śniadanie. Bardzo dziękuję, Dariusz Schmidt.
0: Dzięki.
1: To była prognoza pogody. Szczegóły przekażę państwu Dorota Stapik.
2: Mocno zakorkowany przejazd drogą 88 w Gliwicach. Ciasno jest od strefy ekonomicznej do zjazdu na drogę 901.

0: Głośno też w Gliwicach na trasie 44, czyli ulicy Pszczyńskiej przy zjeździe na autostradę A4. W Katowicach sporo samochodów na DTSC na pasach do Sosnowca. Wolniej idzie również przejazd drogą 86. Między Dąbrówką Małą a węzłem Murckowska natężony ruch jest tam na pasach w obie strony. Ciasno też na drodze 79 między Mysłowicami a Katowicami. Spory ruch także na autostradzie A4 między tymi miastami. W Tychach ciasno na trasie 44 na skrzyżowaniu przy Browarze oraz między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Na trasie 44 nogę z gazu trzeba zdjąć też w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej jest w Pszczynie i Goczałkowicach. Zakorkowany także zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

0: 13.30 zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Paweł Nadrowski.
1: Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w Ankarze kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w tureckiej stolicy. To wielomiliardowe projekty, a pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na realizację zadań do końca tego roku. Na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu Instytut Pamięci Narodowej prowadzi poszukiwania ofiar niemieckiego totalitaryzmu. Dziś IPN poinformował, że odnaleziono szczątki 4 osób. Zostaną poddane dalszym oględzinom i próbie identyfikacji genetycznej. Do 22 lipca mieszkańcy Bielska-Białej mogą zabrać głos w sprawie ewentualnego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i w sklepach na terenie miasta między 22 a 6 rano. Opinię można wyrazić za pomocą specjalnego formularza lub elektronicznie na stronie magistratu.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 7 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent był informowany o planach przekazania amerykańskich rakiet Ukrainie, mówi wiceszef MON-u i podaje daty. Ruszyło posiedzenie Trójstronnego Komitetu do Spraw Ochrony Zdrowia z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji środków z Unii Europejskiej. Jest odpowiedź wiceszefa MON-u w sprawie sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Cezary Tomczyk powiedział, że otoczenie prezydenta Nawrockiego było informowane o planowanym przekazaniu ukraińskiej armii m.in. amerykańskich rakiet. Miało do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów 10 lutego, 17 lutego oraz 24 marca tego roku.
3: Na Komitecie Bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przekazana informacja, która mówiła o donacjach na rzecz Ukrainy. Ale co najważniejsze, 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę.
2: Przed wylotem z prezydentem na szczyt NATO do Ankary szef Biura Polityki Międzynarodowej

0: Marcin Przydacz powiedział, że Karol Nawrocki nie był konsultowany w tej sprawie, podobnie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, rząd chce przekierować odpowiedzialność za złą decyzję, a taką było przekazanie nowoczesnego uzbrojenia za wschodnią granicę. W Centrum Dialogu rozpoczęło się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Strony mają poznać plan naprawy systemu. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w tym gronie, domagając się przedstawienia planu. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Sąd apelacyjny złagodził jednak wyrok pierwszej instancji, który pozbawiał ją prawa kandydowania w wyborach na 5 lat. Oznacza to, że start liderki Zjednoczenia Narodowego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stoi pod znakiem zapytania.
1: Sąd apelacyjny w Paryżu zmniejszył karę pozbawienia wolności z 4 do 3 lat. 2 lata zostały orzeczone w zawieszeniu, a pozostały rok Le Pen będzie mogła odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Skrócono także zakaz kandydowania w wyborach z 5 lat do 45 miesięcy, z czego 30 miesięcy zostało zawieszonych. Taka decyzja oznacza, że liderka Narodowej Prawicy mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, ale musiałaby prowadzić przynajmniej część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze. Le Pen zapowiadała jednak wcześniej, że nie zamierza prowadzić kampanii w takich warunkach. Liderka Zjednoczenia Narodowego ma skomentować wyrok wieczorem w wywiadzie telewizyjnym. Być może wtedy wyjaśni, czy zamierza po raz czwarty ubiegać się o prezydenturę, czy też ustąpi miejsca swojemu najbliższemu współpracownikowi Jordanowi Bardelli. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Leśnicy alarmują, że kierowcy zostawiają w lasach drogi przeciwpożarowe i dojazdowe. Problem jest szczególnie widoczny w weekendy. Jacek Dzierżanowski z Nadleśnictwa Tułowicy przypomina, że źle zaparkowane auta utrudniają dojazd służbom ratunkowym i zwiększają ryzyko pożaru.
2: Miejmy świadomość, że pod samochodem przebiega układ wydechowy samochodu z rozgrzanym katalizatorem, z rozgrzanym tłumikiem. Stawiając samochód w miejscu nieprzeznaczonym do postoju pojazdów, narażamy środowisko na to, że może dojść do zapłonu chociażby suchej trawy, która dotknie rozgrzanych urządzeń w samochodzie.
0: W każdym nadleśnictwie są wyznaczone specjalne miejsca postoju, tak zwane parkingi leśne. A za zastawianie drogi przeciwpożarowej grozi mandat do 500 zł, a przed sądem grzywna nawet do 5 tysięcy.
3: Klimat.
0: Po ostatnich opadach zagrożenie pożarowe w lasach znacznie zmalało. Nie znikają natomiast alerty o suszy hydrologicznej. Ona dotyczy niemal każdego województwa. Do tego na całym wybrzeżu, a także w Zalewie Wiślanym i w Zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południowym wschodzie występują ostrzeżenia 1 stopnia. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na południu miejscami burze, okresami silniejszy wiatr, którego prędkość w Sudetach może wynosić do 100 km na godzinę. Na termometrach od 15 stopni w Elblągu do 19 w Warszawie i 26 w Opolu.
5: Autopromocja.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Rudzie Śląskiej na Radoszowskiej. Niedaleko połączenia z Batorego doszło do wypadku, zderzyły się tam 2 auta. Kolizja teraz natomiast na autostradzie A1 w Gliwicach to na zjeździe na drogę 44 jadąc od Łodzi. Tam auto uderzyło w bariery. Stłuczka teraz także w Katowicach na Bażantów oraz w Tychach na Targiela. Korek na DTS-ce w Katowicach na pasach do Sosnowca, zatłoczony także przejazd drogą 86 między Katowicami a Sosnowcem. Natężony ruch na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami. Sporo samochodów na A4 na wysokości centrum miasta na pasach do Wrocławia. W zderzak jadą kierowcy przez tak zwane trzy górki, czyli 73 Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. Tłok też na Wiślance na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i natężony ruch na pętli Brynowskiej. Korek na zjeździe z Wiślanki w stronę Kostuchny.

0: 13.30 zapraszamy na informacje w skrócie, a w studiu Paweł Nadrowski.
1: Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w Ankarze kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w tureckiej stolicy. To wielomiliardowe projekty, a pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na realizację zadań do końca tego roku. Na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu Instytut Pamięci Narodowej prowadzi poszukiwania ofiar niemieckiego totalitaryzmu. Dziś IPN poinformował, że odnaleziono szczątki 4 osób. Zostaną poddane dalszym oględzinom i próbie identyfikacji genetycznej. Do 22 lipca mieszkańcy Bielska-Białej mogą zabrać głos w sprawie ewentualnego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i w sklepach na terenie miasta między 22 a 6 rano. Opinię można wyrazić za pomocą specjalnego formularza lub elektronicznie na stronie magistratu.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
3: O tym, jak naprawić system opieki medycznej, strona społeczna chce rozmawiać z ministrą zdrowia. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami. Rząd przyjął projekt ustawy. Koniec karania za podróżowanie z dziećmi. Są nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów lotniczych. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz ułatwienia w komunikacji w postępowaniu karnym oraz między związkami zawodowymi, pracownikami i pracodawcami. Rząd przyjął 3 projekty ustaw, które wkrótce trafią do Sejmu. Łączymy się z kancelarią premiera, gdzie jest Michał Makowski. Dzień dobry, co konkretnie zawierają rządowe propozycje?
4: Pierwszy projekt rozszerza katalog nieuczciwych praktyk rynkowych ściganych przez UOKiK o 12 nowych zapisów. Producent towarów nie może na przykład wprowadzać konsumentów w błąd, twierdząc, że jego produkty są ekologiczne, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś ma niski ślad węglowy.
4: Kolejna zmiana, czyli nowelizacja kodeksu postępowania karnego, pozwoli pytać świat

0: stanowiska w sprawie o PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
1: W procesach karnych w korespondencji urzędowej umożliwia korzystanie z takich dobrodziejstw cywilizacyjnych jak na przykład e-mail.
0: Sądy przestaną korzystać z faksów, które w ocenie ustawodawców nie stanowią już bezpiecznej metody komunikacji, a kolejna ustawa pozwoli na elektroniczną komunikację właśnie między pracodawcą a Radą Pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa. Jutro przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u mają za to przedstawić plan reformy systemu ochrony zdrowia. Rozwiązania mają dotyczyć nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń oraz organizacji pracy szpitali. Rzecznik rządu zapewnił, że pieniędzy w budżecie NFZ-u nie zabraknie, chociaż do końca roku dziura budżetowa w służbie zdrowia sięgnie nawet 16 miliardów złotych.
2: Tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. A propos systemu zdrowia, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog trwa spotkanie poświęcone zmianom w systemie ochrony zdrowia. To efekt m.in. ujawnienia nieprawidłowości, do których dochodziło w warszawskim Szpitalu Południowym. Na miejscu jest Jacek Frenzel. Jacku, czy jest tam, tak jak wcześniej zapowiedziano, ministra zdrowia Sobierańska-Grenda?
3: Niestety na spotkanie nie przybyła pani minister, jak wyjaśniła rzeczniczka ministerstwa. Pracuje ona nad szczegółami zmian, które mają być przedstawione, początkowo zapowiadane na jutro na godzinę 9 rano na konferencji prasowej. Natomiast przed chwileczką dosłownie dostaliśmy informację, że konferencja odbędzie się, ale godzina jeszcze nie jest ustalona. Strona społeczna przed spotkaniem deklarowała, że skłonna jest do rozmowy, ale tylko z osobą decyzyjną, czyli z panią minister. Po kilkunastu minutach uczestnicy poprosili o krótką przerwę, wyszli do dziennikarzy i oświadczyli, że czekają na przyjazd pani minister Sobierańskiej-Grendy, choćby do późnego wieczora, ponieważ jej nieobecność traktują jako lekceważenie wszystkich uczestników dialogu i zgodnie oświadczyli, czekamy i jesteśmy gotowi do rozmów.
2: Mówił Jacek Frenzel, który powróci już za kilka minut w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Ukrainy zaapelował do państw NATO o przekazywanie systemów obrony powietrznej. Wołodymyr Zełenski mówił o tym po wylądowaniu w Ankarze, gdzie rusza właśnie dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zależy nam na tym, by otrzymać jak najwięcej i jak najszybciej rakiety do systemów Patriot. To jest dla nas najważniejsza rzecz. Będziemy rozmawiać na ten temat, bo to jest sprawa pilna. Potrzebujemy ich, by bronić ludność cywilną, ale także naszą armię. Musimy ich bronić. Jutro Zełenski spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z którym chce również rozmawiać o systemach, które będą bronić Ukrainy przed zmasowanymi atakami Rosji. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Reforma ma ułatwić podróżnym dochodzenie odszkodowań. Teraz, zamiast czekać na zgłoszenie pasażera, to linia lotnicza będzie musiała sama informować o przysługujących mu prawach. Nowe przepisy mają też wyeliminować praktyki, które od lat budziły największe zastrzeżenia pasażerów, mówi bułgarski eurodeputowany Andrii Nowakow. Koniec z karami za podróżowanie z dziećmi, koniec z karami za bycie rodzicem i podróżowanie z synem lub córką, koniec z ukrytymi procedurami i klauzulami pisanymi drobnym druczkiem, których celem jest wyłudzenie od pasażerów więcej niż zapłacili za bilet, dlatego cieszę się, że oszczędzamy pasażerom miliony euro. Reforma ma sprawić, że odszkodowania będą trafiały do pasażerów znacznie częściej niż teraz. Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i intensywnych opadów deszczu. Ratownik z Ustki Piotr Wasilewski apeluje, by nie wchodzić do wody i stosować się do oznakowania na plażach.
4: Nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to, czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. No te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, no bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, no to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem w północnej Polsce. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 16.05, w Trójce jest sport. Adam Malecki.
7: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od tenisa i zmagań na trawiastych kortach Wimbledonu. Czas na mecze ćwierćfinałowe. Trwa spotkanie pomiędzy Amerykankami Jessicą Pegulą i Coco Gauff. Pierwszy set wygrany 6-4 przez Pegulę, w drugim 6-3 górą Gauff. W turnieju mężczyzn mierzą się za to Włoch Jannik Sinner z Niemcem Struffem, czyli tym, który w poprzedniej rundzie wyeliminował borykającego się z kontuzją Huberta Hurkacza. W pierwszym secie wygrał Sinner 7-5, w drugim też Włoch w tiebreaku. O półfinał powalczą dziś.

0: I także Kanadyjczyk Ožer Aliassime, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Dziś zostanie także dokończony, przerwany z powodu deszczu mecz 1/8 finału pomiędzy Czechem Jiřím Melecheczką, a Niemcem Aleksandrem Zvěrjevem. Dwa sety, przypominam, wygrał Zvěrjev. W trzecim jest 3-3. W tenisowym Wimbledonie odbywa się poważne granie, ale jest też miejsce na występy w turnieju Legend. W deblu wystąpiły Agnieszka Radwańska i Karolina Woźniacka.
1: Tutaj wygrałam w 2006 roku juniorski turniej i wspominam to bardzo miło, więc fajnie zawsze być w tenisowym Wimbledonie, grać na trawie. No ja muszę powiedzieć, że ostatnio nie grałam, więc może wyglądam w dobrej formie, ale tenisowo to muszę trochę pograć, ale Agnieszka dużo gra. Cieszę się życiem i cieszę się, że mam tutaj możliwość jeszcze raz być.
0: Dzisiaj Agnieszka i Karolina przegrały z Magdaleną Rybarikową i Lucy Safarową w dwóch setach 5-7-2-6. A na piłkarskich mistrzostwach świata ciąg dalszy emocji. Wieczorem poznamy kolejnych ćwierćfinalistów tegorocznego mundialu. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Egiptem. Legenda reprezentacji Polski Jan Tomaszewski stawia na Albicelestes.
2: Messi strzela bramki. Ja mu z całego serca życzę, żeby zdobył w tych mistrzostwach króla strzelców. Bo tylko to chyba mu brakuje. W karierze wszystko ma i sądzę, że tutaj Argentyna powinna kontrolować to spotkanie i powinna wygrać. Oczywiście Egipt też bardzo, ale oni nie mieli jakiegoś takiego porządnego przeciwnika. Oczywiście Salah jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale biorąc jakość, to Argentyna powinna wygrać.
0: Początek tego meczu o 18, o 22 zagrają Kolumbia i Szwajcaria. I jeszcze siatkówka, trwają młodzieżowe mistrzostwa Europy do lat 18. Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła turniej we Włoszech, pokonując na start Islandię bez straty seta. W kolejnych spotkaniach fazy grupowej rywalami polskich siatkarzy będą Turcja, Słowenia, Włochy, Finlandia, Serbia oraz Grecja.
3: W nocy zachmurzenie będzie duże, przelotnie popada, miejscami pojawią się burze, a temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na południowym wschodzie Polski i nad morzem. Jutro będzie się już rozpogadzać i ma być od 14 do 23 stopni Celsjusza, ale na południu możliwe będą jutro burze.
4: Zapraszamy.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Rudzie Śląskiej na Radoszowskiej. Niedaleko połączenia z Batorego doszło do wypadku, zderzyły się tam dwa auta. Kolizja teraz natomiast na autostradzie A1 w Gliwicach, to na zjeździe na drogę 44 jadąc od Łodzi. Tam auto uderzyło w bariery. Stłuczka teraz także w Katowicach na Bażantów oraz w Tychach na Targiela. Korek na DTS-ce w Katowicach na pasach do Sosnowca, zatłoczony także przejazd drogą 86 między Katowicami a Sosnowcem. Natężony ruch na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami. Sporo samochodów na A4 na wysokości centrum miasta na pasach do Wrocławia. W zderzak jadą kierowcy przez tak zwane trzy górki, czyli 73 pułku piechoty w stronę Wiślanki. Tłok też na Wiślance na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i natężony ruch na pętli Brynowskiej. Korek na zjeździe z Wiślanki w stronę Kostuchny.

0: Jest 17. Od września w Katowicach rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców z zakresu obrony cywilnej. W Ankarze trwa szczyt NATO. O bezpieczeństwie wschodniej flanki mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Około 1000 mieszkańców Katowic zostanie przeszkolone w tym roku z obrony cywilnej. Szkolenia ruszą we wrześniu. W ich trakcie uczestnicy nauczą się zasad pierwszej pomocy, ewakuacji i zachowania w kryzysowych sytuacjach. Miasto przeznaczyło na program 150 tysięcy złotych. Zdaniem dyrektorki Maltańskiego Centrum Edukacji Ilony Świerat to ważny krok, ale potrzeby w zakresie edukacji mieszkańców są znacznie większe.
2: Miasto Katowice zaczyna te szkolenia z własnej kieszeni. Po prostu widzi, że jest taka potrzeba. Dla nas jest istotne, że zaczynamy, ponieważ ludzie, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, co mają robić, potrafią rozpoznawać zagrożenia i właściwie się zachowywać, oni nie wpadają w panikę.
0: Szkolenia przeprowadzą 4 organizacje pozarządowe wyłonione w miejskim konkursie. To Chorągiew Śląska ZHP, Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska jest bezpieczna, ale trzeba myśleć także o przyszłości. O bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO wicepremier mówił podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększają nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu.
3: Jeżeli mamy decyzję o produkcji rakiet, pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda 500, jeżeli mamy wzmocnienie wschodniej flanki poprzez transfer technologii amerykańskich, potwierdzenie zdolności sojuszniczych, rozmowy o tym, w jaki sposób integrować całą wschodnią flankę i wzrost wydatków następuje, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Czy wszystko w tym zakresie zostało wykonane? Nie, bo proces dostawy sprzętu, podnoszenia kwalifikacji naszych wojsk, połączenia zdolności na przykład mobilności militarnej nie został jeszcze ukończony.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zwiększanie bezpieczeństwa to między innymi decyzje o wspieraniu Ukrainy i budowaniu własnego potencjału, na przykład poprzez produkcję amunicji stanowiącej podstawowe wyposażenie polskiego wojska.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii tego przewoźnika. Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich mówi, że przetarg ma wyłonić projektanta i wykonawcę centrum, które zrealizuje inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj.
4: Centrum Serwisowe Kolei Śląskich powstanie na ponad 6-hektarowym terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach i oprócz mierzącej 9,5 tysiąca metrów kwadratowych hali, to takie 1,5 boiska piłkarskiego. Staną tam również warsztaty, magazyny, pomieszczenie administracyjne, zaplecze socjalne i parkingi dla dostawców oraz pracowników.
0: Na kilkuhektarowej działce powstanie również zespół torów do manewrowania i parkowania pociągów. Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas napraw. Inwestycja to ważny element transformacji, bo powstaje na terenie kopalnianym. Już za kilkanaście dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. To długo wyczekiwana inwestycja. Odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby łóżek z 30 do 45, co pozwoli na zmniejszenie kolejek. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zostały dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Ich wartość to prawie 10 milionów złotych. Wieczorem i w nocy w regionie nadal będzie pojawiać się deszcz. W najchłodniejszym momencie od 12 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia na ogół bez opadów, ale pochmurno. Temperatura do 21 stopni.
5: Jak wygląda sytuacja w regionie? O tym opowie Dorota Stabik.

0: Natężony ruch na trasie S52 między Harbutowicami a Bielskiem. Ciaśniej jest w rejonie Pogórza. W Katowicach więcej samochodów jeszcze na wylocie z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca. Zwalnia także przejazd pod dworcem kolejowym i ciaśniej na Kościuszki za dworcem. Na Wiślance więcej aut na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Kierowcy informują o kolizji na trasie 44 w Tychach. To na skrzyżowaniu przy Browarze. Tłoczno także na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Tyskimi Urbanowicami. Na drodze 44 nogę z gazu trzeba zdjąć również w Bieruniu i Bieruniu Nowym. Zwalnia także przejazd drogą 52 przez Kozy, gdzie pracują drogowcy, i kolejka samochodów jest na zjeździe z ekspresowej trasy S1 do centrum Żywca. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
1: Teraz 17:31. Informacje w skrócie, Paweł Nadrowski.
2: Do 19:00 obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydane dla województwa śląskiego w związku z burzami. Z komunikatu wynika, że mogą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na budowę centrum serwisowego. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika. Centrum powstanie na terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach. Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas napraw. Za kilkanaście dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Najważniejsza zmiana to zwiększenie liczby łóżek z 30 do 45. Kawiarenka dla seniora powróciła do Częstochowy. To cykliczna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób 60+. Po pobraniu kuponu z Biura Obsługi Seniora może on w wybranej kawiarni zapłacić symboliczną kwotę za kawę czy herbatę. Ma to zachęcić do wyjścia z domu.

0: No i może Wimbledon nie przyniósł w tym roku naszym wielkich sukcesów, ale jednak dotarcie do finału French Open Mai Chwalińskiej spowodowało wzrost zainteresowania tenisem ziemnym. Ministerstwo Sportu i Turystyki zainwestuje miliony złotych w tę dyscyplinę. Czego potrzebujemy? To sprawdzał reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie.
1: Powiedzcie mi, czy traktujecie tenis jako pasję i hobby tylko, czy chcielibyście, czy chciałbyś być tenisistą zawodowym w przyszłości?
2: No, mógłbym grać w tenisa, ale też w piłkę gram i wolałbym raczej w piłkę i raczej tenis jako hobby.
3: No ja bym też chciał grać w tenisa, ale też bardzo lubię ping-ponga grać.
1: No to się wiąże, ping-pong, tenis stołowy, tenis ziemny, a powiedz mi, to jest trudna dyscyplina, jak ci idzie?
3: Znaczy mi idzie dobrze, ale długo musiałem się uczyć, żeby umieć grać w to.
1: Ile już grasz?
3: W tenisa? Mhm. To rok.
1: Panowie, jak to wygląda tutaj? Chcielibyście wiązać z tym przyszłość?
4: No ja bym chciał, ale wolę pikabola.
1: Co wolisz?
4: Pikabola.
1: Pikabol. Pikabol, co to takiego ten pikabol?
4: Taki amerykański sport, podobnego jak tenis, ale trochę inny.
1: Czy tenis to jest ten pierwszy wybór? Czy dzieci interesują się tą dyscypliną? Czy częściej, tak jak tutaj chłopaki powiedzieli, wybierają piłkę nożną na przykład?
5: No, moim zdaniem coraz bardziej popularny jest ten tenis.
1: Zawodniczka i trenerka w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie, Wiktoria Nowicka.
5: Tym bardziej dzięki temu, że nasi polscy zawodnicy osiągają sukcesy, też się chcą wzorować. No ale chłopcy, mimo wszystko, mi się wydaje, że bardziej jednak ta piłka nożna. Ale dziewczyn jest dużo u nas w klubie, dużo zawodniczek jest i młodszych, i starszych.
1: I przyglądam się teraz tej wymianie. Pan minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki gra w tenisa z młodymi zawodnikami z Pszczyny. No to właśnie chciałem zapytać o te umiejętności, bo to dobrze wyglądało.
6: Nie, panie redaktorze, dobrze to tutaj wyglądają zawodnicy. Ja to po prostu starałem się nie skompromitować. Znaczy tak zupełnie...

0: duże czy bardzo duże?
1: Będzie jest bardzo duże, ale Śląsk, bo też na podstawie ilości wniosków składanych i tego, jakie mamy szkolenie, też jakby analizujemy potrzeby. Śląsk to jest centrum tenisa polskiego, to jest Bielsko, to jest najlepszy, ale też my analizujemy pod względem przede wszystkim sukcesów, jeżeli chodzi o rozgrywki dzieci i młodzieży. To jest oczywiście i Bytom, i Bielsko, i tutaj jesteśmy w Pszczynie. Także widać te duże potrzeby, ale też widać, że ten sport się pięknie rozwija.
0: Menadżer Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie, Konrad Michoń. Dobrze to u Was wygląda, ale zapytam o to zapotrzebowanie właśnie. Znaczy, może jest coś, czego nie widać, a te pieniądze posłużą, żeby coś poprawić. Jak to jest?
2: Wie Pan co, zdecydowanie tak, w szczególności biorąc pod uwagę, że obiekt jest co prawda nowoczesny, ale ma już 10 lat, więc zmieniły się w międzyczasie też standardy izolacji cieplnej. Oprócz tego tutaj potrzebą jest modernizacja oświetlenia w hali, szczególnie biorąc pod uwagę turniej wysokiej rangi, które organizujemy, gdzie są wysokie wymogi co do równomierności oświetlenia, odpowiedniego natężenia, również infrastruktura dodatkowa jak szatnie.
0: Padły takie słowa o tym, że dobrze by było, gdyby to dofinansowanie było kontynuowane w kolejnych latach. Czy jest na to szansa?
1: Wszystko analizujemy, panie redaktorze. Powiem to z wielką dumą, bo naprawdę bardzo duże pieniądze inwestujemy właśnie w infrastrukturę tenisową. Takiego projektu nie było. Oprócz tego, że inwestujemy w dedykowane obiekty, które już mają szkolenie na najwyższym poziomie, też na przykład w ramach programu modernizacji orlików możemy rozbudowywać orliki właśnie o funkcję tenisową, żeby upowszechniać ten sport, tak, żebyśmy wychodzili na osiedla, żeby on stał się powszechny. Także tak, oczywiście, my na razie jesteśmy na etapie oceny i przyznawania dofinansowań tegorocznych. Pewnie na jesień będziemy robić analizę dotyczącą tego, w jakim kierunku i co będziemy chcieli dalej rozwijać.
0: Komentator sportowy Radia Katowice, redaktor Krzysztof Klepczyński. Wimbledon trwa, no to powiedzmy o tym, co się dzieje na tej sportowej arenie.
3: Na Wimbledonie niestety już nas nie ma. I to jest też dowód na to, jak ciężką grą jest tenis. Jak wyrównaną i że każda zawodniczka z pierwszej setki, jak i każdy zawodnik z pierwszej setki rankingu światowego może pokonać tego, który jest w pierwszej dziesiątce, a nawet jest liderem obecnie.
0: W naszym regionie modernizowane będą obiekty sportowe, korty tenisowe. Jak pan prognozuje przyszłość naszą w tenisie ziemnym?
3: To znów odpowiem przewrotnie. Wimbledon jest najstarszym i najbardziej znanym turniejem tenisowym na świecie, a żaden Brytyjczyk nie wygrał go w XXI wieku. A kortów tenisowych w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie więcej niż w Polsce. Także samą bazą się nie wygra. Ale z drugiej strony, przewrotnie mówiąc, gdyby tej bazy nie było, no to byłoby jeszcze gorzej. I bardzo dobrze, że są takie ośrodki, które szkolą, bo nam brakuje przede wszystkim instruktorów, ludzi, którzy promują tych młodych zawodników.
0: Chciałbyś być tenisistą w przyszłości?
4: Chciałbym być zawodowym tenisistą w przyszłości.
0: Co musisz zrobić, żeby być zawodowym tenisistą? Jaki masz na to plan?
4: Cały czas trenować.
0: Ciężka praca wystarczy, czy liczy się jeszcze talent, a może trochę szczęścia?
4: Liczy się talent i szczęście.
5: Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy około 80 milionów złotych na modernizację ponad 30 sportowych kompleksów w całej Polsce. I to prawda, pieniądze nie grają. Ale mogą pomóc. To nagranie przygotował Wawrzyniec.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
7: To polska racja stanu, mówi o pomocy Ukrainie minister obrony narodowej. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Kolejny atak na medyków, tym razem na SOR-ze szpitala w Suwałkach. Pomoc Ukrainie leży w interesie bezpieczeństwa Polski. To polska racja stanu, mówił na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczał, polityczne sympatie nie powinny być stawiane wyżej niż bezpieczeństwo granic.
8: Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny. Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby rakiety, które lecą na Kijów, nigdy nie osiągnęły granic Polski. To jest polska racja stanu. Dzisiaj można jej nie rozumieć i pędzić w wyścigu z Braunem i jego oszołomami. Przeobrażać się tak naprawdę w Brauna. Może wielu tak będzie próbowało zrobić w polityce, bo to się politycznie opłaca. Ale czy to się opłaca dla Polski? To na pewno nie.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększą nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu węgierski rząd cofnął politykom status uchodźcy. O szczegółach Michał Makowski.
9: W kwietniu ubiegłego roku

0: Roku Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Marcina Romanowskiego. Chociaż oficjalne powody pozostają nieznane, przyczyną tej decyzji był najprawdopodobniej status uchodźcy politycznego, jaki były wiceminister sprawiedliwości uzyskał od rządu Viktora Orbana. Cofnięcie azylu politycznego otwiera drogę do ponownego wystąpienia o czerwoną notę za Romanowskim, który prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. W sprawie Zbigniewa Ziobry Sąd Wyższej Instancji podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu, co również pozwala wnioskować o czerwoną notę. Były minister przygotowuje się do procesu o ekstradycję przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Ewentualne wydanie polityka polskim władzom wymaga jednak zgody sądu oraz Departamentu Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości. Ratownik medyczny i lekarz zaatakowani przez pacjenta w oddziale ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Medycy udzielali mężczyźnie pomocy. Podkomisarz Karol Górski z suwalskiej policji mówi, że na miejsce natychmiast wezwano mundurowych.
2: Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna sam zgłosił się do szpitalnego działu ratunkowego w celu uzyskania pomocy medycznej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zaatakował ratownika medycznego. Obrażeń ciała niezagrażających życiu doznał również lekarz, który podjął próbę udzielenia pomocy zaatakowanemu ratownikowi. Agresywny mężczyzna został ujęty przez personel medyczny, a obecnie pozostaje pod opieką lekarzy.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej lekarza i ratownika medycznego. Szpital MSWiA w Białymstoku z kolei walczy z legionellą. Po wykryciu w instalacji ciepłej wody podwyższonego poziomu tej groźnej bakterii, zgodnie z zaleceniami sanepidu, w placówce wprowadzono specjalne procedury, mówi rzeczniczka podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk.
3: Został nałożony nakaz przeprowadzenia działań naprawczych. Przede wszystkim chodzi o dezynfekcję, oczyszczenie sieci. W przypadku tej bakterii najlepszym sposobem jest działanie gorącą wodą. I z tego, co poinformował dyrektor szpitala, takie działania już zostały przeprowadzone.
1: Instalacja jest przepłukiwana wodą o temperaturze powyżej 60 stopni. Pacjenci nie mogą korzystać z ciepłych kąpieli, ale szpital zapewnia, że ma przygotowane rozwiązania zastępcze. Prawie 6 tysięcy sztuk broni i ponad 200 tysięcy sztuk amunicji odebrała czeska policja podczas półrocznej amnestii. Już po raz szósty właściciele niezgłoszonej broni mogli bez konsekwencji oddać ją lub zalegalizować.
4: Wśród oddanych przedmiotów znalazły się kolekcjonerskie rarytasy. Między innymi jeden z najmniejszych seryjnie produkowanych pistoletów świata – Kolibri. Do funkcjonariuszy trafiło także działo przeciwpancerne z początku II wojny światowej. Sporo pracy mieli w związku z amnestią pirotechnicy. Czesi zgłosili ponad 2,5 tysiąca pocisków oraz 64 kg materiałów wybuchowych. Część osób wbrew zaleceniom policji przynosiła niebezpieczne znaleziska bezpośrednio na komisariaty. W innych przypadkach pirotechnicy odbierali je na miejscu. Tak było m.in. z arsenałem pozostawionym przez byłego żołnierza. W jego domu znaleziono prawie 6 kg materiałów wybuchowych, detonatory oraz inne elementy umożliwiające przygotowanie ładunków wybuchowych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 po 5 i sport w Trójce i Adam Malecki.
7: W tenisowym Wimbledonie poznaliśmy pierwszą półfinalistkę. To Amerykanka Coco Gauff, która wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. W drugim dzisiejszym meczu ćwierćfinałowym w turnieju pań zagrają Czeszka Karolina Muchowa i Japonka Naomi Osaka. To spotkanie rozpocznie się za kilka minut. U panów też znany jest nam pierwszy półfinalista. To Jannik Sinner. Włoch w trzech setach wygranych do 5-6 i 3 uporał się z Niemcem Struffem. W drugim starciu ćwierćfinałowym zagrają Nowak Dżokowicz z Ożerem Aliasimem. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej do rozegrania pozostały już tylko 2 mecze 1/8 finału. O 18:00 zagrają Argentyna z Egiptem, a późnym wieczorem Kolumbia ze Szwajcarią. Były wybitny bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski stawia na ekipę z Ameryki Południowej.
8: Na pewno faworytem jest Kolumbia. Oczywiście Szwajcaria i tak bardzo, bardzo wysoko zaszła, ale wydaje mi się, że Kolumbia w ostatnim meczu, kiedy wygrywała, ale cały czas panowała nad sytuacją i kontrolowała wynik do końca. Także na pewno tutaj Kolumbia jest faworytem.
7: Początek meczu Kolumbia-Szwajcaria o 22:00, a więcej o mundialu około 17:20 opowie Krzysztof Uniewski. Nasze siatkarki przebywają obecnie w Osace, gdzie przygotowują się do kolejnego, trzeciego już turnieju Ligi Narodów. W pierwszym meczu jutro biało-czerwone zmierzą się z Turczynkami, a szansę na debiut będzie miała Julia Orzeł.
9: Myślę, że nie ma na razie tremy, nie ma dużego stresu, bo na razie skupiałam się na każdym dniu, ale gdzieś tam te emocje powoli zaczynają się pojawiać, powoli zaczynam odtwarzać w głowie, jak to będzie wyglądać to pierwsze wejście na boisko, ale to jest na pewno bardziej ekscytacja niż żerujący stres.
7: Mecz Polska-Turcja rozpocznie się jutro o 5 czasu polskiego. W kolejnych dniach rywalkami Polek będą Stany Zjednoczone, Brazylia i Japonia.
6: W nocy przelotnie popada i będzie od 10 do 15 stopni Celsjusza, najcieplej na południowym wschodzie i nad morzem. Jutro będzie się rozpogadzać, ale na południu jeszcze możliwe będą burze, a w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez około 18 w centrum do 23 na południowym zachodzie Polski.
1: Trójka.

0: Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
1: Chcesz szczęście.
0: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku.

0: Jest 17. Od września w Katowicach rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców z zakresu obrony cywilnej. W Ankarze trwa szczyt NATO. O bezpieczeństwie wschodniej flanki mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Około 1000 mieszkańców Katowic zostanie przeszkolone w tym roku z obrony cywilnej. Szkolenia ruszą we wrześniu. W ich trakcie uczestnicy nauczą się zasad pierwszej pomocy, ewakuacji i zachowania w kryzysowych sytuacjach. Miasto przeznaczyło na program 150 tysięcy złotych. Zdaniem dyrektorki Maltańskiego Centrum Edukacji Ilony Świerat to ważny krok, ale potrzeby w zakresie edukacji mieszkańców są znacznie większe.
2: Miasto Katowice zaczyna te szkolenia z własnej kieszeni. Po prostu widzi, że jest taka potrzeba. Dla nas jest istotne, że zaczynamy, ponieważ ludzie, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, co mają robić, potrafią rozpoznawać zagrożenia i właściwie się zachowywać, oni nie wpadają w panikę.
0: Szkolenia przeprowadzą 4 organizacje pozarządowe wyłonione w miejskim konkursie. To Chorągiew Śląska ZHP, Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska jest bezpieczna, ale trzeba myśleć także o przyszłości. O bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO wicepremier mówił podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększają nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu.
3: Jeżeli mamy decyzję o produkcji rakiet, pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Barracuda 500, jeżeli mamy wzmocnienie wschodniej flanki poprzez transfer technologii amerykańskich, potwierdzenie zdolności sojuszniczych, rozmowy o tym, w jaki sposób integrować całą wschodnią flankę i wzrost wydatków następuje, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Czy wszystko w tym zakresie zostało wykonane? Nie, bo proces dostawy sprzętu, podnoszenia kwalifikacji naszych wojsk, połączenia zdolności na przykład mobilności militarnej nie został jeszcze ukończony.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zwiększanie bezpieczeństwa to między innymi decyzja o wspieraniu

0: wspieraniu Ukrainy i budowaniu własnego potencjału, na przykład poprzez produkcję amunicji stanowiącej podstawowe wyposażenie polskiego wojska.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ogłoszono przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii tego przewoźnika. Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich mówi, że przetarg ma wyłonić projektanta i wykonawcę centrum, które zrealizuje inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: Centrum Serwisowe Kolei Śląskich powstanie na ponad 6-hektarowym terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach i oprócz mierzącej 9,5 tysiąca metrów kwadratowych hali, to takie półtora boiska piłkarskiego, staną tam również warsztaty, magazyny, pomieszczenia administracyjne, zaplecze socjalne i parkingi dla dostawców oraz pracowników.
0: Na kilkuhektarowej działce powstanie również zespół torów do manewrowania i parkowania pociągów. Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas napraw. Inwestycja to ważny element transformacji, bo powstaje na terenie kopalnianym. Już za kilkanaście dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. To długo wyczekiwana inwestycja. Odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby łóżek z 30 do 45, co pozwoli na zmniejszenie kolejek. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zostały dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Ich wartość to prawie 10 milionów złotych. Wieczorem i w nocy w regionie nadal będzie pojawiać się deszcz. W najchłodniejszym momencie od 12 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia na ogół bez opadów, ale pochmurno. Temperatura do 21 stopni.
3: Jak wygląda sytuacja w regionie? O tym opowie Dorota Stabik.
4: Natężony ruch na trasie S52 między Harbutowicami a Bielskiem. Ciaśniej jest w rejonie Pogórza. W Katowicach więcej samochodów jeszcze na wylocie z tunelu na DTS-ce w stronę Sosnowca. Zwalnia także przejazd pod dworcem kolejowym i ciaśniej na Kościuszki za dworcem. Na Wiślance więcej aut na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Kierowcy informują o kolizji na trasie 44 w Tychach. To na skrzyżowaniu przy Browarze. Tłoczno także na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Tyskimi Urbanowicami. Na drodze 44 nogę z gazu trzeba zdjąć również w Bieruniu i Bieruniu Nowym. Zwalnia także przejazd drogą 52 przez Kozy, gdzie pracują drogowcy i kolejka samochodów jest na zjeździe z ekspresowej trasy S1 do centrum Żywca. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
3: Teraz 17.31. Informacje w skrócie, Paweł Nadrowski.
0: Do 19 obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydane dla województwa śląskiego w związku z burzami. Z komunikatu wynika, że mogą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na budowę centrum serwisowego. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika. Centrum powstanie na terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach. Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas napraw. Za kilkanaście dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Najważniejsza zmiana to zwiększenie liczby łóżek z 30 do 45. Kawiarenka dla seniora powróciła do Częstochowy. To cykliczna akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana do osób 60+. Po pobraniu kuponu z Biura Obsługi Seniora może on w wybranej kawiarni zapłacić symboliczną kwotę za kawę czy herbatę. Ma to zachęcić do wyjścia z domu.

0: No i może Wimbledon nie przyniósł w tym roku naszym wielkich sukcesów, ale jednak dotarcie do finału French Open Mai Chwalińskiej spowodowało wzrost zainteresowania tenisem ziemnym. Ministerstwo Sportu i Turystyki zainwestuje miliony złotych w tę dyscyplinę. Czego potrzebujemy? To sprawdzał reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie.
1: Powiedzcie mi, czy traktujecie tenis jako pasję i hobby tylko, czy chcielibyście, czy chciałbyś być tenisistą zawodowym w przyszłości?
2: No, mógłbym grać w tenisa, ale też w piłkę gram i wolałbym raczej w piłkę i raczej tenis jako hobby.
3: No ja bym też chciał grać w tenisa, ale też bardzo lubię ping-ponga. Grać.
1: No to się wiąże. Ping-pong, tenis stołowy, tenis ziemny. A powiedz mi, to jest trudna dyscyplina. Jak ci idzie?
3: Znaczy mi idzie dobrze, ale długo musiałem się uczyć, żeby umieć grać w to.
1: Ile już grasz?
3: W tenisa? Mhm. To rok.
1: Panowie, jak to wygląda tutaj? Chcielibyście wiązać z tym przyszłość?
4: No ja bym chciał, ale wolę pikabola.
1: Co wolisz?
4: Pikabola.
1: Pikabol. Pikabol. Co to takiego ten pikabol?
4: Taki amerykański sport... Podobnego jak tenis, ale trochę inny.
1: Czy tenis to jest ten pierwszy wybór? Czy dzieci interesują się tą dyscypliną? Czy częściej, tak jak tutaj chłopaki powiedzieli, wybierają piłkę nożną na przykład?
5: No, moim zdaniem coraz bardziej popularny jest ten tenis.
1: Zawodniczka i trenerka w Śląskim Centrum Tenisa w Pszczynie, Wiktoria Nowicka.
5: Tym bardziej dzięki temu, że nasi polscy zawodnicy osiągają sukcesy, też się chcą wzorować. No ale chłopcy, mimo wszystko mi się wydaje, że bardziej jednak ta piłka nożna. Ale dziewczyn jest dużo u nas w klubie, dużo zawodniczek jest i młodszych, i starszych.
1: I przyglądam się teraz tej wymianie. Pan minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki gra w tenisa z młodymi zawodnikami z Pszczyny. No to właśnie chciałem zapytać o te umiejętności, bo to dobrze wyglądało.
6: Nie, panie redaktorze, dobrze to tutaj wyglądają zawodnicy. Ja to po prostu starałem się nie skompromitować. Znaczy tak zupełnie na serio, oczywiście ja we wszystko grałem w swoim życiu, ale bardzo dawno nie grałem w tenisa. Bardzo mocno w tej chwili inwestujemy w infrastrukturę tenisową w całej Polsce.
1: To jak wygląda ta infrastruktura sportowa, tenisowa na Śląsku? Ma pan porównanie z innymi częściami kraju właśnie? Rzeczywiście to zapotrzebowanie jest średnie, duże czy bardzo duże?
6: Wszędzie jest bardzo duże, ale Śląsk, bo też na podstawie ilości wniosków składanych i tego, jakie mamy szkolenie, też jakby analizujemy potrzeby. Śląsk to jest centrum tenisa polskiego, to jest Bielsko, to jest najlepszy, ale też my analizujemy pod względem przede wszystkim sukcesów, jeżeli chodzi o rozgrywki dzieci i młodzieży. To jest oczywiście i Bytom, i Bielsko, i tutaj jesteśmy w Pszczynie. Także widać te duże potrzeby, ale też widać, że ten sport się pięknie rozwija.
1: Menadżer Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie, Konrad Michoń. Dobrze to u was wygląda, ale zapytam o to zapotrzebowanie właśnie. Znaczy może jest coś, czego nie widać, a te pieniądze posłużą, żeby coś poprawić. Jak to jest?
7: Wie pan co, zdecydowanie tak, w szczególności biorąc pod uwagę, że obiekt jest co prawda nowoczesny, ale ma już 10 lat, więc zmieniły się w międzyczasie też standardy izolacji cieplnej. Oprócz tego tutaj potrzebą jest modernizacja oświetlenia w hali, szczególnie biorąc pod uwagę turniej wysokiej rangi, które organizujemy, gdzie są wysokie wymogi co do równomierności oświetlenia, odpowiedniego natężenia, również infrastruktura dodatkowa jak szatnie.
1: Padły takie słowa o tym, że dobrze by było, gdyby to dofinansowanie było kontynuowane w kolejnych latach. Czy jest na to szansa?
6: Wszystko analizujemy, panie redaktorze. Powiem to z wielką dumą, bo naprawdę bardzo duże pieniądze inwestujemy właśnie w infrastrukturę tenisową. Takiego projektu nie było. Oprócz tego, że inwestujemy w dedykowane obiekty, które już mają szkolenie na najwyższym poziomie, też na przykład w ramach programu modernizacji orlików możemy rozbudowywać orliki właśnie o funkcję tenisową, żeby upowszechniać ten sport. Tak, żebyśmy wychodzili na osiedla, żeby on stał się powszechny. Także tak, oczywiście, my na razie jesteśmy na etapie oceny i przyznawania dofinansowań tegorocznych. Pewnie na jesień będziemy robić analizę dotyczącą tego, w jakim kierunku i co będziemy chcieli dalej rozwijać.
1: Komentator sportowy Radia Katowice, redaktor Krzysztof Klepczyński. Wimbledon trwa, no to powiedzmy o tym, co się dzieje na tej sportowej arenie.
8: Na Wimbledonie niestety już nas nie ma. I to jest też dowód na to, jak ciężką grą jest tenis. Jak wyrównaną i że każda zawodniczka z pierwszej setki, jak i każdy zawodnik z pierwszej setki rankingu światowego, może pokonać tego, który jest w pierwszej dziesiątce, a nawet jest liderem obecnie.
1: W naszym regionie modernizowane będą obiekty sportowe, korty tenisowe. Jak pan prognozuje przyszłość naszą w tenisie ziemnym?
8: To znów odpowiem przewrotnie. Wimbledon jest najstarszym i najbardziej znanym turniejem tenisowym na świecie, a żaden Brytyjczyk nie wygrał go w XXI wieku. A kortów tenisowych w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie więcej niż w Polsce. Także samą bazą się nie wygra. Ale z drugiej strony, przewrotnie mówiąc, gdyby tej bazy nie było, no to byłoby jeszcze gorzej. I bardzo dobrze, że są takie ośrodki, które szkolą, bo nam brakuje przede wszystkim instruktorów, ludzi, którzy promują tych młodych zawodników.
1: Chciałbyś być tenisistą w przyszłości?
9: Chciałbym być zawodowym tenisistą w przyszłości.
1: Co musisz zrobić, żeby być zawodowym tenisistą? Jaki masz na to plan?
9: Cały czas trenować.
1: Ciężka praca wystarczy, czy liczy się jeszcze talent, a może trochę szczęścia?
9: Liczy się talent i szczęście.
0: Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy około 80 milionów złotych na modernizację ponad 30 sportowych kompleksów w całej Polsce. I to prawda, pieniądze nie grają, ale mogą pomóc. To nagranie przygotował Wawrzyniec.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18-7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
11: Donald Trump w złym humorze rozpoczyna szczyt NATO. Po raz kolejny upomniał się o Grenlandię. W centrum dialog, na razie bez dialogu. Strona społeczna czeka na ministra zdrowia. MKOL ponownie otwiera drzwi dla rosyjskich sportowców. Prezydent USA ponownie zagroził Europie wycofaniem wojsk. Po raz kolejny upomniał się też o Grenlandię. Po przylocie do Ankary na szczyt NATO Donald Trump dał upust swoim złym emocjom. Powiedział, że mogło go wcale nie być i że jest tu tylko dlatego, że łączy go przyjaźń z prezydentem Turcji. Ponownie wrócił do sprawy Grenlandii, która, jak podkreślał, zaszkodziła jego relacjom z Sojuszem Północnoatlantyckim. Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważne miejsce dla Stanów Zjednoczonych. Grenlandia jest otoczona przez chińskie okręty i rosyjskie okręty. Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie przez Danię. Oni nie chcieli na to pójść, a przecież wydajemy na nich pieniądze, by bronić ich przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Tymczasem Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych.

0: Wszystko po to, by nie doszło do sporu z Donaldem Trumpem na tle wydatków na zbrojenia w Europie. Na miejscu jest Beata Płomecka.
1: Prezentacja projektów odbyła się z wielkim rozmachem. Na dużym telebimie pokazywane były flagi państw uczestniczących w projektach i zdjęcia, na przykład samolotów transportowych Airbus 400M. Wspólne zakupy zadeklarowało 7 krajów, w tym Polska. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił także współpracę kluczowych amerykańskich firm z europejskimi, w tym z polską grupą zbrojeniową. Dzięki temu będziemy mogli produkować czołgi Abrams, pociski AMRAAM, systemy ATACMS, samoloty Barracuda, bomby o małej średnicy czy pociski Stinger tutaj w Europie. Ogłoszone zostały też m.in. wspólne projekty dronowe. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Podwyżki wynagrodzeń, likwidacja kominów płacowych czy maksymalny czas pracy to najważniejsze kwestie, o których strona społeczna chce rozmawiać z ministrą zdrowia. W związku z żądaniem strony społecznej spotkania z ministrą kilka minut po 17:00 reprezentująca resort wiceministra Katarzyna Kęcka opuściła spotkanie, a przedstawiciele strony społecznej zostali na sali. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie jest Jacek Frenzel. Jak długo będą czekać?
2: Tego jeszcze nie wiemy, a opuszczająca spotkanie rzeczniczka minister zdrowia Anna Choszcz-Zdrowska powiedziała, że strona społeczna została zaproszona na kolejne spotkanie z minister zdrowia w innym terminie.
3: Strona społeczna dostała informację, że pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda może się spotkać z zespołem trójstronnym do spraw ochrony zdrowia 16 lipca o 12:30, natomiast nie przyjęła tej informacji.
2: I zaprosiła też dziennikarzy na konferencję prasową do ministerstwa jutro na godzinę 13. Tematem, jak zapowiedziała rzeczniczka, mają być zmiany dotyczące finansowania rozliczania usług medycznych oraz inne zmiany, które przygotowuje ministerstwo. Tymczasem członkowie strony społecznej nadal przebywają w sali obrad Centrum Dialog. Nie wiadomo, jak długo potrwa to oczekiwanie na minister Grendę, która dziś zapewne do oczekujących nie dotrze. Jak wiemy, oczekują na zakończenie spotkania w Senacie. Mimo wszystko strona społeczna zapowiedziała także konferencję prasową jutro przed ministerstwem o godzinie 12:30.
0: I tyle, Jacek Frenzel. Dziękujemy za relację. Ruszyły szkolenia z zaawansowanych kompetencji cyfrowych dla służb mundurowych. Zakres szkolenia to m.in. nadużycia związane ze sztuczną inteligencją oraz weryfikacja treści i sposoby reagowania na manipulacje w sieci. Celem jest skuteczne wykrywanie ataków, mówi wicedyrektor NASK Adam Marczyński.
4: Istotne jest to, że ciężko nam rozróżnić pewne rodzaje ataków, nie mając szerszego spojrzenia i perspektywy. To jest wiedza, która pomoże im w codziennym życiu, w szczególności również w realizacji zadań zawodowych, ale istotne jest to, że szerzenie wiedzy przez NASK na przykład wspólnie z ministerstwami podnosi ogólne bezpieczeństwo. Jedna nauczona osoba jest w stanie pomóc wielu innym osobom.
0: To druga odsłona ćwiczeń. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski otwiera drogę powrotną dla rosyjskich sportowców. MKOL poinformował o tymczasowym zawieszeniu sankcji wobec Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, uznając, że przestały obowiązywać okoliczności, które były podstawą jego zawieszenia w 2023 roku. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na Igrzyskach Olimpijskich.
5: Klimat.
0: Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Wiślanego oraz zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południowym wschodzie wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jednocześnie na przeważającym obszarze kraju mamy suszę hydrologiczną. Po ostatnich opadach zmalało za to zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Ja teraz powinienem sport w Trójce zapowiedzieć, ale Adam Malecki przyszedł, włączył telewizor i oglądam, jak Argentyna gra z Egiptem.
8: Jaki jest wynik?
7: 0-0, 3:47 w tym.
8: Brawo, to jest pierwszy z meczów 1/8 finału przewidziany na dzisiaj. Taki gol?
7: Nie, o Boże, ale liczyłem na to,
8: ale
7: że się
8: nie przestraszył. Miałem nadzieję, że Lionel Messi znowu trafił. Później o ćwierćfinał zagrają Szwajcaria z Kolumbią. Jak do meczu podchodzą szwajcarskie media?
9: Radosne podekscytowanie przed meczem zastąpił strach o przetrwanie, tak pisze szwajcarski Kicker. Portal Sport.ch przypomina brutalną statystykę. W 9 mundialowych meczach z drużynami z Ameryki Południowej Szwajcaria wygrała tylko raz, 12 lat temu z Ekwadorem. Obok 2 remisów ma też na koncie 6 porażek, w tym 0-2 z Kolumbią w 1994. Przy czym tylko jedno z tych spotkań było w fazie pucharowej. Przegrane 8 lat temu dopiero po dogrywce i golu w 118 minucie z

0: starcie z Argentyną, też na poziomie 1/8 finału. Nati, jak nazywają kadrę Szwajcarzy, może stawić Kolumbii skuteczny opór, ale trudno będzie o wsparcie rezerwowych, przestrzegają eksperci. Jeśli kontuzje gwiazd wykluczą ich z meczu, na ławce będzie bardzo mało opcji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Początek meczu Kolumbia-Szwajcaria o 22:00, a w meczu Argentyna-Egipt?
2: 0-0-0-0-0-0.
1: A, no to świetny wynik. Na kortach Wimbledonu trwa mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Japonką Naomi Osaką a Czeszką Karoliną Muchową. Trwa pierwszy set, jest 6-6, no i wszystko się rozstrzygnie w tiebreaku. Wcześniej do półfinału awansowała Amerykanka Coco Gauff, która pokonała w trzech setach swoją rodaczkę Jessicę Pegulę. W turnieju panów do półfinału awansował Jannik Sinner, Włoch w trzech setach pokonał Niemca Struffa. Wieczorem najlepszą czwórkę powalczą Serb Djokovic z Kanadyjczykiem Aliasimem. Jeszcze jedna informacja bardzo ważna w kontekście sportów zimowych. Freeride oficjalnie znalazł się w programie igrzysk za 4 lata w Alpach francuskich, a jest to ważna informacja, ponieważ w tej właśnie dyscyplinie mistrzynią świata jest Polka Zuzanna Witych.
3: Ogromnie się cieszymy, naprawdę jest to milowy krok dla naszej dyscypliny, dla rozwoju naszego sportu na świecie i w Polsce. Wiąże z tym ogromne nadzieje, też nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
1: Czekamy na medale w freeride oczywiście. W meczu Argentyny z Egiptem jest 0-0-0-0-0-0, a kolejny sport kilka minut po 21:00.
2: W nocy będzie duże zachmurzenie, cały czas 0 do 0. I od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 na południowym wschodzie, cały czas 0-0. Jutro będzie się rozpogadzać od 14 do 23 stopni Celsjusza. Ma być.
4: Trójka.

0: Minęła 19. Chorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Szwecji miał się dopuścić zabójstwa. Trwają prace wykończeniowe nowego oddziału kardiologii w żywieckim szpitalu. Do 22 lipca mieszkańcy Bielska-Białej mogą wypowiedzieć się na temat wprowadzenia nocnej prohibicji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Chorzowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jak mówi Magdalena Jurkowska z chorzowskiej policji, na mężczyźnie ciążą poważne zarzuty.
2: Jest on podejrzewany o zabójstwo, do którego doszło pod koniec czerwca na terenie Szwecji. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 60 dni. Po zakończeniu wymaganych procedur mężczyzna zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.
0: Europejski nakaz aresztowania jest decyzją wydaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium całej wspólnoty, a później przekazanie jej do państwa, które prowadzi daną sprawę. Trwa wykańczanie części powierzchni trzeciego piętra żywieckiego szpitala. Powstał tu nowy oddział kardiologiczny. Dotychczasowy działał na dwóch poziomach, co było uciążliwe tak dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Prace nad jego uruchomieniem w nowym miejscu trwają od początku roku, a sama adaptacja nowej przestrzeni pochłonęła 9 milionów złotych, mówi starosta żywiecki Adrian Midor.
3: No dzięki temu szpital będzie mógł uwolnić te pomieszczenia, które znajdują się na niższej kondygnacji, no i już zaproponować jakąś zmianę, rozszerzenie usług medycznych. No i myślę, że tak powoli, tak jak to robimy już od kilku dobrych lat, to staramy się sukcesywnie adaptować właśnie to trzecie piętro i wierzę, że za kilka lat całe trzecie piętro zostanie uruchomione. Pojawią się też nowe oddziały w naszym żywieckim szpitalu.
0: Oddanie do użytku nowego oddziału planowane jest w połowie miesiąca. Pełne rozliczenie kosztów będzie gotowe we wrześniu.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Jeszcze do 22 lipca mieszkańcy Bielska-Białej mogą wziąć udział w konsultacjach na temat nocnej prohibicji. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmowałby sklepy i stacje benzynowe w godzinach od 22 do 6 na terenie całego miasta. Swoją opinię można wyrazić za pomocą specjalnego formularza lub elektronicznie. Wszystkie szczegóły oraz dokumenty znajdują się w zakładce Dialog z mieszkańcami na stronie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. Nocna prohibicja obowiązuje już w kilku dzielnicach Katowic, w Tychach, Bytomiu czy Częstochowie. Do policji w Kłobucku wpłynęło zgłoszenie o płoszeniu bocianów. Ptaki są pod ścisłą ochroną gatunkową. To oznacza, że bocian biały nie tylko korzysta z biernej ochrony, ale wymaga również ochrony czynnej, czyli podejmowania działań mających na celu zachowanie jego siedlisk i zapewnienie mu bezpieczeństwa. Tymczasem w Pankach miało dojść m.in. do zniszczenia gniazda. Po przeprowadzeniu dochodzenia skierowaliśmy do częstochowskiego sądu wniosek o ukaranie dwóch mężczyzn, mówi podkomisarz Kamil Raczyński z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
4: Pierwszy wniosek dotyczył 71-latka, który jest obwiniony o naruszenie przepisów ustawy o ochronie przyrody poprzez zniszczenie gniazda bociana białego. Drugi wniosek dotyczy 56-letniego mężczyzny obwinionego o usunięcie zalążka gniazda bociana oraz płoszenie tych ptaków przez zamontowanie na szczycie słupa metalowego elementu uniemożliwiającego ptakom zbudowanie gniazda w tym miejscu.
0: Właściciel działki, na której miało dojść do zniszczenia gniazda, twierdzi, że spadło ono samo podczas wichury. Zdaniem meteorologów noc w regionie będzie pochmurna. Początkowo mogą jeszcze pojawiać się burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 lipca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska przekazała sprzęt wojskowy wart ponad 16,5 miliarda złotych. MON odtajniło donacje dla Ukrainy. 5 krajów NATO przekroczy w tym roku poziom 3,5% PKB na obronność. Możliwy będzie start rosyjskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL podjął decyzję. Ministerstwo Obrony Narodowej odtajniło donacje uzbrojenia dla Ukrainy od początku pełnoskalowej wojny. Wynika z nich, że Polska przekazała sprzęt wart ponad 16,5 miliarda złotych. Te liczby pojawiały się w różnych materiałach i nie stanowią zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, mówił w Pulsie Trójki Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej.
6: W ciągu tych 4 lat w branży specjalistów, ekspertów, osób interesujących się, a nawet i w mediach, od czasu do czasu pewne liczby się pojawiały, ale moim zdaniem to jednak był pewien minus zadbania o ten wizerunek, o tą komunikację, o to pokazanie, jak na konkretnych liczbach, jak Polska, nasze wojsko wsparło ukraińskie siły obronne.
5: Nie ma już ryzyka, że ujawnienie danych może stanowić zagrożenie dla Polski, dodał dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Takie ryzyko istniało w momencie, kiedy przekazywaliśmy ten sprzęt, ale na przykład proszę pamiętać, że te czołgi, które myśmy przekazali Ukrainie w roku 2022, one już zostały zastąpione w znacznej części tymi wozami, które kupujemy teraz, więc to ryzyko w tym momencie jest już niewielkie. Jeżeli teraz byśmy przekazywali jakieś uzbrojenie, to uważam, że powinniśmy się wstrzymać z informowaniem i poczekać 3-6 miesięcy.
5: Wiosną tego roku zdecydowano o przekazaniu ukraińskim siłom kilku pocisków przechwytujących wykorzystywanych w systemach Patriot. 5 krajów NATO przekroczy w tym roku poziom 3,5% PKB na obronność. Wynika to z danych przedstawionych przed rozpoczynającym się szczytem sojuszu w Ankarze. Poziom 3,5% ustalono na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze. W tym roku na obronność najwięcej wyda Litwa, 5,33% PKB. Kolejne miejsca zajmują Estonia, Łotwa i Polska, 4,68%. Strona społeczna jest oburzona.

0: Na nieobecnością minister zdrowia na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Choć miało się ono odbyć z jej udziałem, ostatecznie Jolanta Sobierańska-Grenda odwołała swoją obecność. Maria Ochman, szefowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, uważa to za zachowanie lekceważące.
1: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek.
0: Rzeczniczka resortu zdrowia powiedziała, że strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności ministry, która zaproponowała z kolei spotkanie z zespołem 16 lipca. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Tym samym możliwy będzie start rosyjskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich. Christy Coventry, przewodnicząca MKOL-u, powiedziała, że sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania polityków. Chcieliśmy zapewnić wszystkich sportowcom możliwość uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, aby nie ponosili odpowiedzialności za działania rządu i ta decyzja to potwierdza. Jednocześnie jasno zaznaczamy, że nie tolerujemy przemocy ani wojny na całym świecie. Nie zmieniamy żadnych zaleceń dotyczących urzędników państwowych Rosji. MKOL nie wyraził na razie zgody na to, by rosyjscy sportowcy startowali pod własną flagą i z hymnem. Problemy turystów wracających z Chorwacji. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i pozostawiła samych na dworcu przy granicy ze Słowenią.
2: Pasażerowie, między innymi rodziny z dziećmi, o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
3: No porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
2: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
4: Usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację.
2: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: PKP Intercity wyjaśnia sytuację z kolejami austriackimi. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy i jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a jutro na południu i Podlasiu także burze i wszędzie silny, porywisty wiatr. Na termometrach nad ranem od 7 stopni na Podlasiu do 15 w Małopolsce, a jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu. Autopromocja.

męskie granie orkiestra. Teraz wy...

tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blunt. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: Na zegarach 20. Minister zdrowia nie wzięła udziału w posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. W Częstochowie już po raz 16 ruszyła akcja Kawiarenka dla seniora. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Strona społeczna jest oburzona nieobecnością ministra zdrowia na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda odwołała swoją obecność, choć pierwotnie miała wziąć udział w spotkaniu. Strona społeczna liczyła na rozmowę o między innymi planowanych przez rząd reformach systemu. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, uważa to zachowanie za lekceważące.
2: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakim powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
0: Rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska powiedziała, że strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności minister.
3: Ja to wszystko rozumiem, natomiast była informacja wczoraj taka, że może być taka sytuacja, że pani minister nie będzie mogła w tym spotkaniu uczestniczyć. Wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, jakie rozwiązania są na stole, jak trudną mamy sytuację i pani minister w czasie tego spotkania o 14.30 była w KPRM-ie i rozmawiała na temat rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia.
0: Minister zdrowia zaproponowała spotkanie z zespołem 16 lipca. Na to nie zgodziła się jednak strona społeczna.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski Marek Wójcik ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na ten cel. Jak czytamy w mediach społecznościowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzięki przekazanemu wsparciu ratownicy będą mogli utrzymać gotowość do prowadzenia działań na zbiornikach wodnych województwa, zapewniając mieszkańcom i turystom bezpieczeństwo przez cały rok. W Częstochowie ruszyła kolejna odsłona akcji Kawiarenka dla seniora. Jest ona organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców powyżej 60 roku życia. Od dziś mogą oni spotykać się w wybranych kawiarniach i restauracjach, płacąc jedynie 2 zł za kawę lub herbatę. Chcemy przede wszystkim zachęcić osoby starsze do wyjścia z domu, mówi Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.
4: Warunkiem udziału jest posiadanie kuponu do wybranego lokalu gastronomicznego. To rozwiązanie jest bardzo ważne, dlatego że pozwala dostosować liczbę uczestników biorących udział w akcji w danym tygodniu do możliwości poszczególnych kawiarni czy restauracji. To też gwarantuje, że jeśli senior czy seniorka uda się do danego lokalu z tym kuponem, będzie na pewno mogła z akcji skorzystać.
0: W tegorocznej edycji udział bierze 9 lokali gastronomicznych. Akcja potrwa do końca października. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć powołania do życia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Pozwoli to m.in. na wspólne planowanie siatki połączeń, lepszą koordynację rozkładów jazdy czy zwiększy szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączać także inne zainteresowane samorządy. Zdaniem meteorologów noc w regionie będzie pochmurna, początkowo z burzami. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Deszcz spodziewany jest jedynie na krańcach północno-wschodnich województwa.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. W stolicy Turcji rusza szczyt NATO. Nastroje uczestnikom popsuły wypowiedzi Donalda Trumpa. Ukraiński minister twierdzi, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Kijowem w kontekście pamięci historycznej. W Sierczy w Małopolsce podczas burzy drzewo spadło na samochody. Jedna osoba jest ranna. W nie najlepszej atmosferze rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Przywódcy zasiedli do wspólnej kolacji kilka godzin po negatywnych komentarzach prezydenta USA pod adresem Europejczyków. Donald Trump przed szczytem spotkał się z prezydentem Turcji i zagroził ponownie wycofaniem amerykańskich wojsk ze starego kontynentu. Upomniał się też o Grenlandię. Na miejscu w Ankarze jest Beata Płomecka.
6: Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę w Turcji od takiego komentarza. Jeśli szczyt nie byłby w Turcji, gdzie jest mój przyjaciel, który jest silnym liderem, pewnie bym nie przyleciał. Prezydent USA wciąż chowa urazę i nie może zapomnieć Europejczykom, że nie pomogli mu w atakach na Iran. A potem dodał, moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Dopytywany odpowiedział, że to prawdopodobne i upomniał się znowu o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Spór o Grenlandię zaognił już i tak napięte relacje transatlantyckie kilka miesięcy temu. Potem sprawa ucichła, ale jak widać, dla Donalda Trumpa zamknięta nie jest. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
5: Wypowiedź ministra Kryło Budanowa podsyca spór historyczny między Ukrainą a Polską. Ocenia pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta w jednym z wywiadów powiedział, że według jego informacji Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Z jego relacji wynika, że do szeregu jego zdaniem kroków eskalacyjnych dojdzie w związku z obchodami upamiętniającymi ofiary rzezi wołyńskiej. Karol Polejowski podkreśla, że tego typu wypowiedzi niweczą polepszające się relacje Polski z Ukrainą w sprawach historycznych.
7: One podsycają te wzajemne animozje. Nie buduje to dobrej atmosfery tych rozmów, relacji, które przecież są, nie zostały zerwane. Tego typu radykalne, niezwykle radykalne, konfrontacyjne wprost wypowiedzi, no nie pozwalają żywić dużej nadziei, że strona ukraińska podda się jakiejś refleksji z tym związanej.
5: Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego m.in. przez UPA obchodzony jest 11 lipca. Jedna osoba została ranna, gdy podczas burzy w Sierczy w Małopolsce drzewo spadło na samochody. Rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły mówi, że w całym regionie najwięcej zgłoszeń dotyczyło właśnie powalonych drzew.
8: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych.
5: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz w części świętokrzyskiego i lubelskiego. Z kolei na północy kraju oraz w centrum synoptycy prognozują silny wiatr. Książę Harry przegrał procesy z wydawcą dzienników Daily Mail i Mail on Sunday. Sędzia oddalił wszystkie zarzuty dotyczące nielegalnego zdobywania prywatnych informacji. Razem z Harrym sprawę przegrali Elton John i aktorka Elizabeth Hurley.
9: Sąd Najwyższy Anglii i Walii uznał, że książę Harry i pozostałe osoby, które pozwały wydawcę, nie przedstawiły wystarczających dowodów na to, że informacje o ich prywatnym życiu zdobywano nielegalnie. Sędzia podkreślił, że same podejrzenia nie wystarczą, zwłaszcza gdy informacje publikowane przez gazety mogły pochodzić z legalnych źródeł. Proces trwał 10 tygodni i był kolejną odsłoną wieloletniego konfliktu księcia z brytyjską prasą. Harry przekonywał, że dziennikarze zdobywali informacje do artykułów, między innymi przez włamania do poczty głosowej oraz korzystanie z usług prywatnych detektywów. Dla Harry'ego to poważna porażka w jego trwającej od lat walce z brytyjskimi mediami. Wydawca Daily Mail mówi o pełnym zwycięstwie i zapowiada walkę o zwrot kosztów procesu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a na południu i Podlasiu także burze i wszędzie silny porywisty wiatr. A w nocy nad Zatoką Gdańską jego prędkość może dochodzić do 120 km na godzinę. Nad ranem od 9 do 15 stopni, jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
10: Autopromocja.

0: Na zegarach 20. Minister zdrowia nie wzięła udziału w posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. W Częstochowie już po raz 16 ruszyła akcja Kawiarenka dla seniora. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Strona społeczna jest oburzona nieobecnością ministra zdrowia na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda odwołała swoją obecność, choć pierwotnie miała wziąć udział w spotkaniu. Strona społeczna liczyła na rozmowę o m.in. planowanych przez rząd reformach systemu. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, uważa to zachowanie za lekceważące.
2: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy jej na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakim powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
0: Rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska powiedziała, że strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności minister.
3: Ja to wszystko rozumiem, natomiast była informacja wczoraj taka, że może być taka sytuacja, że pani minister nie będzie mogła w tym spotkaniu uczestniczyć. Wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, jakie rozwiązania są na stole, jak trudną mamy sytuację i pani minister w czasie tego spotkania o 14.30 była w KPRM-ie i rozmawiała na temat rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia.
0: Minister zdrowia zaproponowała spotkanie z zespołem 16 lipca. Na to nie zgodziła się jednak strona społeczna.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Umowę na wsparcie ratownictwa wodnego podpisał wojewoda śląski Marek Wójcik ze Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. To jeden z dwóch podmiotów wyłonionych do realizacji tego zadania. Organizacja otrzymała ponad 127 tysięcy złotych na ten cel. Jak czytamy w mediach społecznościowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzięki przekazanemu wsparciu ratownicy będą mogli utrzymać gotowość do prowadzenia działań na zbiornikach wodnych województwa, zapewniając mieszkańcom i turystom bezpieczeństwo przez cały rok. W Częstochowie ruszyła kolejna odsłona akcji Kawiarenka dla seniora. Jest ona organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców powyżej 60 roku życia. Od dziś mogą oni spotykać się w wybranych kawiarniach i restauracjach, płacąc jedynie 2 zł za kawę lub herbatę. Chcemy przede wszystkim zachęcić osoby starsze do wyjścia z domu, mówi Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.
4: Warunkiem udziału jest posiadanie kuponu do wybranego lokalu gastronomicznego. To rozwiązanie jest bardzo ważne, dlatego że pozwala dostosować liczbę uczestników biorących udział w akcji w danym tygodniu do możliwości poszczególnych kawiarni czy restauracji. To też gwarantuje, że jeśli senior czy seniorka uda się do danego lokalu z tym kuponem, będzie na pewno mogła z akcji skorzystać.
0: W tegorocznej edycji udział bierze 9 lokali gastronomicznych. Akcja potrwa do końca października. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć powołania do życia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Pozwoli to m.in. na wspólne planowanie siatki połączeń, lepszą koordynację rozkładów jazdy czy zwiększy szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączać także inne zainteresowane samorządy. Zdaniem meteorologów noc w regionie będzie pochmurna, początkowo z burzami. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, deszcz spodziewany jest jedynie na krańcach północno-wschodnich województwa.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest nowy termin spotkania minister zdrowia ze stroną społeczną. Ta na jutro zapowiada konferencję przed resortem. Jeden z wieżowców na nowojorskim Manhattanie grozi zawaleniem. Ewakuowano ludzi z pobliskich budynków. 18 drzew wyrośnie na rynku głównym w Krakowie. Dodatkowy cień ma kosztować 7 milionów złotych. Ministra zdrowia proponuje nowy termin spotkania ze stroną społeczną zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Chce rozmawiać 16 lipca. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda nie zjawiła się na spotkaniu w Centrum Dialogu. Strona społeczna liczyła na rozmowę o planowanych przez rząd reformach systemu. To zachowanie lekceważące, mówi szefowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman.
2: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
5: Rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska wyjaśniła, że strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności minister.
3: Była informacja wczoraj taka, że może być taka sytuacja, że pani minister nie będzie mogła w tym spotkaniu uczestniczyć. Pani minister w czasie tego spotkania o 14.30 była w KPRM-ie i rozmawiała na temat rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia.
5: Jutro o 12.30 strona społeczna organizuje konferencję przed resortem zdrowia. Pół godziny później szefowa resortu ma ogłosić planowane reformy ochrony zdrowia, których domagał się premier. Do śmierci noworodka w Sulistrowej na Podkarpaciu przyczyniły się osoby trzecie. Wynika ze wstępnych ustaleń. Ciało dziecka znaleziono 11 czerwca na strychu domu. Wcześniej do szpitala trafiła 15-latka, która niedawno urodziła.
6: Przeprowadzona została sekcja zwłok noworodka i ze wstępnych ustaleń sekcji wynika, że do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Biegli nie wydali jeszcze pisemnej opinii w tej sprawie. Natomiast prowadzone są również badania w zakresie ustalenia ojca dziecka.
5: Jak mówi Joanna Ślusarska-Stopa z prokuratury okręgowej w Krośnie, śledztwo będzie prowadzone pod kątem zabójstwa. W sprawie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Ewakuacja na Manhattanie w związku z ryzykiem zawalenia się wieżowca. Chodzi o biurowiec, który obecnie jest przekształcany w apartamentowiec. Ewakuację okolicznych budynków przeprowadzono po zaobserwowaniu zdeformowanych słupów w wieżowcu. Według Nowojorskiej Straży Pożarnej doszło do zawalenia się kondygnacji między 21 i 26 piętrem. W ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie budynki, w tym szkołę, w której uczy się 400 dzieci. Sytuacja jest poważna, a ekipy obserwują ruchy konstrukcji. Trumna z ciałem zabitego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego dotarła do irackiego miasta Nadżaf. Jest ono ośrodkiem kultu i celem pielgrzymek szyitów. Trumna została przyjęta przez premiera Iraku, szyickich duchownych i wysokich rangą urzędników. Jutro zostanie przeniesiona przez miasto podczas publicznych uroczystości żałobnych. Sześciodniowe uroczystości pogrzebowe zakończą się pojutrze w Iranie. Ali Chamenei zginął 28 lutego podczas Izraela.

0: izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. 7 milionów złotych. Tyle będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Zarząd Zieleni Miejskiej dostał pozwolenie budowlane na realizację nasadzeń drzew w sercu Krakowa. Drzewa miały pojawić się na rynku już wiosną, ale projekt ma półroczne opóźnienia.
1: Teraz na rynku jest około 50 drzew, przybędzie 18. Jak tłumaczy dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik, będą to robinie akacjowe, lipy, klony i dęby. I nie będą to małe sadzonki.
2: To są parametry w obwodzie 25-30 cm, to są już duże drzewa, już kilkunastometrowe.
1: Nowe drzewa pojawią się w pobliżu kościoła świętego Wojciecha, stoisk kwiaciarek i koło wieży ratuszowej. Jeśli uda się szybko wybrać wykonawcę przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią. Pozostałe mają pojawić się w przyszłym roku. Pomysł zasadzenia drzew na rynku w budżecie obywatelskim Krakowa już 5 lat temu zyskał rekordowe poparcie głosujących. Dopiero 2 lata temu urzędnicy zdecydowali się przekazać pieniądze na realizację pomysłu. Pozwolenie na zasadzenie drzew formalnie na budowę otrzymali z półrocznym opóźnieniem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 39% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Wiślanego oraz zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południu kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy. Adam Malecki.
5: Argentyna awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Albi Celestes, którzy bronią tytułu mistrzowskiego, przegrywali do 78 minuty z Egiptem 0-2, a wygrali 3-2. Jedną z bramek strzelił Lionel Messi, który wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna czeka na rywala. Będzie to zwycięzca meczu Kolumbia-Szwajcaria, spotkania, które rozpocznie się o 22:00. W Wimbledonie trwa ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy Nowakiem Dżokowiczem a Felixem Auger-Aliassimem. W pojedynku Serba z Kanadyjczykiem jest 1-1 w setach. Przed chwilą zamknięto dach, rozpoczął się set trzeci. Wcześniej do najlepszej czwórki awansował Jannik Sinner. W turnieju pań czeszka Karolina Muchowa wygrała z Japonką Naomi Osaką 7-6-6-4 i w półfinale zagra z Amerykanką Coco Gauff. A w olimpijskim świecie sportu dzieją się rzeczy, które można było przewidzieć, co prawda, ale w które wciąż trudno uwierzyć. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski i otworzył mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. To jest zupełnie niezrozumiała decyzja, przyznaje prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Biłkomirski.
6: To bardzo smutna wiadomość, bardzo smutny dzień. Niestety od dłuższego czasu spodziewaliśmy się takiej decyzji MKO, który powoli będzie przywracał udział Rosjan i Białorusinów do normalnej rywalizacji. Myślę, że w najbliższym czasie także pod hymnem i pod flagą. To smutna sytuacja, w której codziennie giną ludzie na wojnie, giną dzieci, niewinne osoby, a jednocześnie dopuszcza się w ten sposób zawodników agresora i w ten sposób daje się przyzwolenie na te brutalne działania, które w tej chwili się odbywają na Ukrainie.
5: MKOL póki co zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na igrzyskach. W kolarstwie trwa Tour de France. Czwarty etap wygrał Duńczyk Mats Pedersen. Żółtą koszulkę lidera zdobył dziewiąty na mecie Norweg Thorstein Train. Główni faworyci Słoweniec Tadej Pogacar i Duńczyk Jonas Vingegaard przyjechali w peletonie z blisko 13-minutową stratą, ale to oni pozostają głównymi faworytami do zwycięstwa ze wskazaniem na Pogacara, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Syptykowski.
7: Czekamy na tą drugą część wyścigu, czyli drugi, trzeci tydzień. Z tym, że wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Pogacar jest poza konkursem i tak mam nadzieję, że jednak ten wyścig nabierze rumieńców i będzie się trochę ścigania, bo jeżeli on będzie miał taką przewagę jak do tej pory, to tak trochę może być za nudno.
5: A tego nikt oczywiście nie chce. Teraz w sporcie to już wszystko. Kolejne informacje kilka minut po 23:00.
0: W nocy jutro pochmurno, może padać przelotny deszcz, a na Podlasiu i południu zagrzmi. Nad ranem od 9 do 15 stopni, jutro od 13 stopni w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
8: Autopromocja. Mało.

0: 10 do 15 stopni, jutro od 13 stopni w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
1: Autopromocja.
2: Mało.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie.

0: Minęła 21. Katowiczanie będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej. Ruszył przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. W informacjach także o trzech dużych inwestycjach w Będzinie, na które miasto pozyskało unijne dofinansowanie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od września mieszkańcy Katowic będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej. Podczas praktycznych zajęć nauczą się m.in. zasad pierwszej pomocy, ewakuacji i tego, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Jesteśmy w stanie przeszkolić około 1000 katowickich rodzin, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
2: To jest ten limit taki, który jesteśmy w stanie przepracować i to wynika jakby z rozmów i z umiejętności tych organizacji, które szkolą. Tematyka głównie jest związana z kwestiami właśnie zachowania się w sytuacji kryzysowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład.
0: Szkolenia przeprowadzą 4 organizacje pozarządowe wyłonione w miejskim konkursie. Są to Chorągiew Śląska ZHP, Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Ruszył przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika. Jak mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich, przetarg ma wyłonić projektanta i wykonawcę centrum, który zrealizuje inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj.
3: Centrum Serwisowe Kolei Śląskich powstanie na ponad 6-hektarowym terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach i oprócz mierzącej 9,5 tysiąca m² hali, to takie 1,5 boiska piłkarskiego. Staną tam również warsztaty, magazyny, pomieszczenia administracyjne, zaplecze socjalne i parkingi dla dostawców oraz pracowników.
0: Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas naprawy. Przewoźnik czeka na oferty do 7 sierpnia. Inwestycja to też ważny element transformacji, bowiem powstaje na terenie kopalnianym.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Tytułem lidera zaufania pacjentów 2026 został uhonorowany Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej. Przyznanie tytułu poprzedził wieloetapowy audyt przeprowadzony metodą tajemniczego klienta. Pod lupę brane było wiele aspektów działania lecznicy, takich jak sposób komunikacji z pacjentami, dostępność informacji, jakość obsługi czy zakres oferowanych świadczeń. Jak mówi Agnieszka Strzelczyk, rzecznik prasowy szpitala, to wyróżnienie za codzienną pracę na rzecz pacjenta.
5: Każdego dnia nasi pracownicy swoją pracą, zaangażowaniem i empatią budują zaufanie pacjentów. Audyt przeprowadzony przez Europejskie Centrum Badań nad Jakością potwierdził, że nasze działania odpowiadają wysokim standardom jakości obsługi. Otrzymany certyfikat jakości jest dla nas powodem do dumy, ale również cenną informacją zwrotną, dzięki której możemy jeszcze skuteczniej doskonalić jakość opieki i komunikacji z pacjentami.
0: Program Lider Zaufania Pacjentów ma na celu promowanie placówek ochrony zdrowia, które stawiają na najwyższą jakość obsługi i relacji z pacjentami. Będzin pozyskał niemal 15 milionów złotych zewnętrznego dofinansowania. Te środki zostaną przeznaczone na 3 duże inwestycje. Wśród nich dostosowanie miejskiej pływalni zlokalizowanej przy ulicy Siemońskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To zadanie ma zakończyć się za nieco ponad 2 lata. Krócej, bo do końca 2027 roku ma potrwać budowa nowej, blisko 5-kilometrowej ścieżki rowerowej, która połączy Będzin z Dąbrową Górniczą. Także w przyszłym roku wybudowany ma zostać węzeł przesiadkowy w pobliżu stadionu. W ramach tego zadania powstaną m.in. 4 stanowiska autobusowe, pawilon z poczekalnią, przejścia dla pieszych, a także parking. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na krańcach północno-wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 18 do 20 stopni.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rosja rozważa ataki na cele NATO, pisze Washington Post. Były szef CIA mówi o realnym ryzyku eskalacji. Od jutra reforma prawa pracy. Inspekcja może nakazać zamianę umowy zlecenia na umowę o pracę. Innowacyjna operacja we Wrocławiu. Lekarze uratowali rękę pacjenta. Urzędnicy dostrzegają oznaki, że Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, a USA ostrzegły sojuszników o zagrożeniu, napisał dziennikarz Washington Post David Ignatius. Były dyrektor CIA Bill Burns ocenił, że ryzyko eskalacji jest realne i rośnie. Według Ignatiusa wojna w Ukrainie może wkroczyć w nową, niebezpieczną fazę, eskalację w postaci ograniczonych uderzeń przeciwko NATO, obstawiając, że Stany Zjednoczone nie zainterweniują. Potwierdził też, że powołując się na anonimowych urzędników, iż Stany Zjednoczone od miesiąca ostrzegają europejskich sojuszników przed rosnącym zagrożeniem. Z oceną tą zgodził się były dyrektor CIA Bill Burns. Powiedziałbym, że ryzyko eskalacji jest realne i rośnie, głównie dlatego, że Putin jest pod coraz większą presją w kraju i przegrywa na polu bitwy, powiedział Burns. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Nowe przepisy jutro wejdą w życie. Właściciele firm powinni dostosować się do nowych przepisów w ciągu 12 miesięcy bez narażania się na sankcje, mówi dyrektorka generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz.
7: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
6: Celem reformy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Innowacyjna operacja we Wrocławiu. Lekarze uratowali rękę

0: pacjenta. 30-latek trafił do szpitala przy ulicy Kamińskiego z bólem nadgarstka. Badania wykazały agresywny nowotwór kości łokciowej. Samo usunięcie guza oznaczałoby trwałą niepełnosprawność. Zespół pod kierunkiem doktora Adama Domanasiewicza opracował nietypowe rozwiązania.
1: Rozwiązaliśmy to właśnie nie protezą indywidualną, robioną pod konkretnego pacjenta, która jest niezwykle kosztowna, tylko zaadoptowaniem istniejących dwóch protez i z kombinacji tych dwóch protez zrobiliśmy protezę do resekcji onkologicznej.
0: Pacjent Mateusz Kaca nie miał obaw.
2: Pełne zaufanie, bo widziałem wiele materiałów z panem doktorem Domanasiewiczem i wiedziałem, że po prostu to jest profesjonalista, że jak on już czegoś podejmuje, to po prostu prowadzi to do końca i na bank będzie to po prostu sprawdzona opcja, więc tutaj miałem pełne zaufanie.
0: Pacjent zostanie jutro wypisany do domu. Lekarze liczą, że jego ręka będzie w pełni sprawna. Marine Le Pen ogłosiła start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Niewykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze. A węgierskie media publiczne po raz pierwszy oficjalnie przeprosiły widzów za sposób działania w okresie poprzednich rządów. To efekt wejścia do firmy zarządu powołanego przez gabinet Petera Modiora.
3: Informacyjny kanał M1 na kilka godzin przerwał emisję programu. Ekran pociemniał, a widzowie zobaczyli planszę z napisem, którego część brzmiała: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Oraz komunikat z przeprosinami za naruszenie zasad rzetelnego informowania. Była to decyzja nowego kierownictwa mediów publicznych powołanego po zmianie władzy na Węgrzech, które dziś weszło do siedziby firmy. W komunikacie podkreślono, że zadaniem mediów publicznych jest przekazywanie wiarygodnych i bezstronnych informacji oraz odbudowa zaufania widzów. Większość kanałów węgierskiej telewizji radia publicznego nadawała normalnie. Zawieszono tylko działalność stacji i serwisów informacyjnych. Decyzja nowych władz była symbolicznym początkiem zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych po objęciu władzy przez rząd Petera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro sporo chmur, przelotne opady deszczu, a na południu i Podlasiu także burze i wszędzie silny, porywisty wiatr. A w nocy nad Zatoką Gdańską jego prędkość może dochodzić do 120 km na godzinę. Nad ranem termometry wskażą od 9 do 15 stopni, jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
5: Autopromocja.

0: Minęła 23. Chorzowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który miał w Szwecji dopuścić się zabójstwa. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy w Katowicach powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chorzowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jak mówi Magdalena Jurkowska z tamtejszej komendy, na mężczyźnie ciążą poważne zarzuty.
2: Jest on podejrzewany o zabójstwo, do którego doszło pod koniec czerwca na terenie Szwecji. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 60 dni. Po zakończeniu wymaganych procedur mężczyzna zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.
0: Europejski nakaz aresztowania jest decyzją wydaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium całej wspólnoty, a później przekazanie jej do państwa, które prowadzi daną sprawę. 13 lipca dowiemy się, gdzie w Polsce powstanie nowy ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród wymienianych wysoko kandydatur są też Katowice. Jak poinformował Leszek Pietraszek, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nasz region ma ogromny potencjał, silne zaplecze akademickie i dobrze rozwiniętą siatkę międzynarodowych połączeń lotniczych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szykują się duże inwestycje w Będzinie. Miasto pozyskało łącznie blisko 15 milionów złotych dofinansowania na działania związane z dostępnością miejskiej pływalni czy budowę nowych ścieżek rowerowych. Pierwsze z zadań pozwoli dostosować basen do potrzeb osób niepełnosprawnych, mówi Łukasz Dytko, rzecznik będzińskiego magistratu.
3: Zakupi montaż wyposażenia ułatwiającego im korzystanie z obiektu, montaż dźwiękowego i świetlnego systemu alarmowego, szkolenia dla obsługi czy też organizację zajęć rehabilitacyjnych. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2028 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umów.
0: Jak dodaje Łukasz Dytko, niemal rok wcześniej powinna zakończyć się budowa nowych ścieżek rowerowych, które połączą miasto z Dąbrową Górniczą.
3: O łącznej długości 5 kilometrów, biegnących wzdłuż Czarnej Przemszy. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę istniejących ścieżek i ciągów pieszych, budowę miejsca odpoczynku dla rowerzystów, czy montaż elementów małej architektury. 2027 rok w Będzinie upłynie także pod znakiem budowy węzła przesiadkowego przy ulicach Małobłońskiej i Piłsudskiego, łączącego w jednym miejscu okoliczne przystanki autobusowe i tramwajowe.
0: W ramach tego zadania powstaną m.in. 4 stanowiska autobusowe, pawilon z poczekalnią, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe oraz parking. Władze powiatu pszczyńskiego wraz z gminami Miedźna i Goczałkowice-Zdrój chcą mieć wspólną komunikację miejską. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Chcemy stworzyć nowoczesny system transportu publicznego, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, mówi Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa.
4: Dzięki powołaniu związku możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej. To oznacza bardziej efektywną organizację komunikacji i większą dostępność transportu. To również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, między innymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
0: Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączyć także inne zainteresowane samorządy.

0: Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na krańcach północno-wschodnich województwa możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 20 stopni.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jak uzdrowić system ochrony zdrowia? Pomysły zna już premier, jutro ma je poznać opinia publiczna. Ukraina protestuje przeciwko decyzji MKOL, komitet tymczasowo znosi ograniczenia dla rosyjskich sportowców. Niż Bernadette zbliża się nad polskie wybrzeże, wiatr może osiągnąć siłę cyklonu. Jutro opinia publiczna ma poznać propozycję naprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Dziś ministra zdrowia przedstawiła je premierowi, mówi rzecznik rządu.
2: Tak jak pan premier zapowiedział w piątek, dzisiaj jest ten dzień, kiedy pani minister zdrowia tak i szefostwo NFZ-u przedstawiają panu premierowi swoje propozycje działań naprawczych w systemie ochrony zdrowia i zgodnie z zapowiedzią jutro wszystkie zmiany i wszystkie propozycje zostaną zakomunikowane.
1: Adam Szłapka pytany, czy Jolanta Sobierańska-Grenda zachowa swoje stanowisko, a zaznaczył, że nikt w rządzie nie może być tego pewien. Dymisja ministra zdrowia niczego nie zmieni, tak uważa przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Według Krystyny Ptok jedynym rozwiązaniem jest głęboka reforma systemu.
3: Wymiana pani minister. Myślę, jak nie przyjdzie taki, który zrobi to, co powinno być zrobione, ja podkreślam, od roku, to niczego nie zmienimy, tak? Wymiana osoby nie zmieni sytuacji.
1: Ministra Jolanta Sobierańska-Grenda nie pojawiła się dziś na spotkaniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Zaproponowała rozmowy 16 lipca, ale strona społeczna nie zaakceptowała nowego terminu. Jutro organizuje konferencję przed resortem zdrowia. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym powinien być zdymisjonowany co najmniej prezydent Warszawy, mówił bez uników w rozmowie politycznej trójki poseł PiSu Jacek Sasin. W placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze. Lekarz i były radny KO Dawid Kacprzyk, który kierował oddziałem ratunkowym, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością i zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Jak na razie dwie wiceprezydentki Warszawy zostały pozbawione stanowisk.
4: Dymisjonowanie szczególnie tych pań wiceprezydent jest dla mnie dosyć szokujące, dlatego że ta dymisja nie dotknęła głównego odpowiedzialnego wiceprezydenta, pana Męciny, który bezpośrednio jako wiceprezydent nadzorował ten szpital południowy. Znaczy on jest niewinny, mimo że to on nadzorował szpital południowy, a winę poniosły inne osoby. Pani redaktor Kaznowska no, chyba nie jest lekarzem, żeby być od spraw medycznych. Znaczy tak naprawdę chodziło o rozwiązania nie takie, jakie terapie się tam stosuje, tylko właśnie o te rozwiązania organizacyjne.
1: A sprawę nieprawidłowości w szpitalu południowym bada prokuratura, ABW oraz NFZ. Jutro o 8.13 gościem bez uników będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Minister obrony zapewnia, że Polska jest bezpieczna, ale należy myśleć także o przyszłości. Każdego dnia jesteśmy bardziej bezpieczni, ale też każdego dnia musimy robić więcej wysiłku, bo zagrożenie jest coraz większe, mówił wicepremier o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO podczas szczytu NATO w Ankarze. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększają nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu.
5: Jeżeli mamy decyzję o produkcji rakiet, pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, ponad 900 km, Barracuda 500, jeżeli mamy wzmocnienie wschodniej flanki poprzez transfer technologii amerykańskich, potwierdzenie zdolności sojuszniczych, rozmowy o tym, w jaki sposób integrować całą wschodnią flankę i wzrost wydatków następuje, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Czy wszystko w tym zakresie zostało wykonane? Nie, bo proces dostawy sprzętu, podnoszenia kwalifikacji naszych wojsk, połączenia zdolności na przykład mobilności militarnej nie został jeszcze ukończony.
1: Szczyt NATO rozpoczął się w nie najlepszej atmosferze. To dlatego, że Donald Trump przed szczytem spotkał się z prezydentem Turcji i zagroził ponownie wycofaniem amerykańskich wojsk ze starego kontynentu. Upomniał się też o Grenlandię. Marine Le Pen ogłasza start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Niewykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
6: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Taka decyzja wydawała się jeszcze do niedawna mało prawdopodobna. Marine Le Pen zapowiadała bowiem, że nie będzie prowadzić kampanii pod dozorem elektronicznym. Teraz przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bramy.

0: bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru. Powiedziała Marine Le Pen. Liderka Zjednoczenia Narodowego zapowiedziała, że rozpoczyna kampanię prezydencką u boku Jordana Bardelli, kandydata narodowców na premiera. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Kijów protestuje przeciwko decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który tymczasowo zniósł ograniczenia nałożone na rosyjskich sportowców. Uważamy decyzję za przedwczesną, bezpodstawną i podjętą bez uwzględnienia obiektywnych okoliczności, które pozostają niezmienne. Rosja nadal kontynuuje agresję zbrojną przeciwko Ukrainie w rażący sposób, gwałcąc prawo międzynarodowe i fundamentalne zasady pokoju i bezpieczeństwa, napisano w oświadczeniu ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego. A zdaniem szefowej MKOL Kirsty Coventry sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania polityków. Chcieliśmy zapewnić wszystkim sportowcom możliwość uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, aby nie ponosili odpowiedzialności za działania rządu i ta decyzja to potwierdza. Jednocześnie jasno zaznaczamy, że nie tolerujemy przemocy ani wojny na całym świecie. Nie zmieniamy żadnych zaleceń dotyczących urzędników państwowych Rosji. Komitet nie wyraził jednak zgody na to, by rosyjscy sportowcy i reprezentacje startowały pod własną flagą i z hymnem. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Niż Bernadette zbliża się nad polskie wybrzeże, wiatr może osiągnąć siłę cyklonu. Najbardziej zagrożone będą rejony strefy przybrzeżnej, ostrzega synoptyk ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz Grzegorz Zawiślak.
2: Szykuje się naprawdę dość solidny sztorm. Porywy wiatru w godzinach nocno-porannych w pasie wybrzeża będą osiągać i przekraczać nawet 80-110 km na godzinę.
1: W portach ogłoszono pogotowie sztormowe i wprowadzono zakaz wychodzenia statków w morze. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Adam Malecki.
4: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej trwa ostatnie spotkanie 1/8 finału. Kolumbia gra ze Szwajcarią. Do przerwy jest 0-0. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa, wciąż 0-0. W ćwierćfinale już czeka Argentyna, która choć przegrywała 0-2 z Egiptem, to wygrała 3-2.
5: Tak kibice albiceleste na stadionie w Atlancie fetowali zwycięstwo swojej drużyny. Po ostatnim gwizdku sędziego wzruszeni zawodnicy reprezentacji Argentyny zalali się łzami. Leo Messi w trakcie swojej kariery w Mistrzostwach Świata ma już zdobytych 21 goli. Piłkarz na początku meczu nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Argentyńczyk na mundialach na 8 jedenastek ma 4 niestrzelone, w tym 2 na tym turnieju. Przegrywając 0-2 w 78 minucie, Lionel Messi i reprezentacja Argentyny dokonali imponującego zwrotu akcji. Zdobyli 3 bramki i pokonali Egipt na stadionie w Atlancie i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, podsumowała na gorąco telewizja Fox. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Z wątków piłkarskich niezwiązanych z mundialem dodam, że Jakub Kamiński znalazł nowy klub. Reprezentant Polski opuszcza FC Köln i przechodzi do Benfiki Lizbona, z którą tą drużyną podpisał kontrakt do 2031 roku. Na kortach Wimbledonu do półfinału turnieju pań awansowały Coco Gauff i Karolina Muchowa. Amerykanka pokonała swoją rodaczkę Jessica Pegule w 3 setach. Gauff i Muchowa zmierzą się o finał w bezpośrednim starciu. W turnieju mężczyzn trwa spotkanie Nowaka Dżokowicza z Ożerem Aliasimem. Jest 2-2 w setach, w piątym też 2-2 w gemach. Na zwycięzcę czeka już Jannik Sinner, który w swoim meczu ćwierćfinałowym pokonał w 3 setach Niemca Struffa. W meczu, w którym grę wczoraj kończyli Aleksander Zwieriew i Jiří Lehečka, górą Niemiec, który o półfinał zagra jutro z Taylorem Fritzem. Wątków polskich na Wimbledonie coraz mniej. Jeden z nich dotyczy Katarzyny Peter, która awansowała do ćwierćfinału debla. W siatkówce w nowym sezonie Plus Ligi wystąpi zespół Jastrzębski Barkom, czyli będzie to połączenie Jastrzębskiego Węgla, który z powodów finansowych wycofał się z rozgrywek, oraz Barkom Karzany Lwów. Trenerem drużyny, która domowe mecze rozegra w Jastrzębiu Zdroju, będzie Andrzej Kowal. Jeszcze kolarstwo. Czwarty etap Tour de France wygrał Duńczyk Mats Pedersen. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił Słoweniec Tadej Pogacar, a liderem został Norwek Thorstein Trejen. W meczu na mundialu Kolumbia wciąż remisuje ze Szwajcarią 0-0.
1: Tej nocy i jutro pochmurno, może padać przelotny deszcz, a na południu i na Podlasiu może zagrzmieć. Wszędzie silny, porywisty wiatr. Nad ranem będzie od 9 do 15 stopni, jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.

Dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: Minęła 23. Chorzowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który miał w Szwecji dopuścić się zabójstwa. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy w Katowicach powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chorzowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jak mówi Magdalena Jurkowska z tamtejszej komendy, na mężczyźnie ciążą poważne zarzuty.
2: Jest on podejrzewany o zabójstwo, do którego doszło pod koniec czerwca na terenie Szwecji. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 60 dni. Po zakończeniu wymaganych procedur mężczyzna zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.
0: Europejski nakaz aresztowania jest decyzją wydaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium całej wspólnoty, a później przekazanie jej do państwa, które prowadzi daną sprawę. 13 lipca dowiemy się, gdzie w Polsce powstanie nowy ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród wymienianych wysoko kandydatur są też Katowice. Jak poinformował Leszek Pietraszek, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nasz region ma ogromny potencjał, silne zaplecze akademickie i dobrze rozwiniętą siatkę międzynarodowych połączeń lotniczych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szykują się duże inwestycje w Będzinie. Miasto pozyskało łącznie blisko 15 milionów złotych dofinansowania na działania związane z dostępnością miejskiej pływalni czy budowę nowych ścieżek rowerowych. Pierwsze z zadań pozwoli dostosować basen do potrzeb osób niepełnosprawnych, mówi Łukasz Dytko, rzecznik będzińskiego magistratu.
3: Zakup i montaż wyposażenia ułatwiającego im korzystanie z obiektu, montaż dźwiękowego i świetlnego systemu alarmowego, szkolenia dla obsługi czy też organizację zajęć rehabilitacyjnych. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2028 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umów.
0: Jak dodaje Łukasz Dytko, niemal rok wcześniej powinna zakończyć się budowa nowych ścieżek rowerowych, które połączą miasto z Dąbrową Górniczą.
3: O łącznej długości 5 kilometrów, biegnących wzdłuż Czarnej Przemszy. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę istniejących ścieżek i ciągów pieszych, budowę miejsca odpoczynku dla rowerzystów, czy montaż elementów

0: w małej architektury. 2027 rok w Będzinie upłynie także pod znakiem budowy węzła przesiadkowego przy ulicach Małobłońskiej i Piłsudskiego, łączącego w jednym miejscu okoliczne przystanki autobusowe i tramwajowe.
1: W ramach tego zadania powstaną m.in. 4 stanowiska autobusowe, pawilon z poczekalnią, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe oraz parking. Władze powiatu pszczyńskiego wraz z gminami Miedźna i Goczałkowice Zdrój chcą mieć wspólną komunikację miejską. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Chcemy stworzyć nowoczesny system transportu publicznego, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, mówi Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa.
2: Dzięki powołaniu związku możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej. To oznacza bardziej efektywną organizację komunikacji i większą dostępność transportu. To również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, między innymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
1: Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączyć także inne zainteresowane samorządy. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na krańcach północno-wschodnich województwa możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 20 stopni.
3: Klachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Zaczynamy je od ostrzeżenia. Wiatr na wybrzeżu w nocy może osiągnąć siłę cyklonu. Do Polski zbliża się niż Bernadette. Najbardziej zagrożone są rejony strefy przybrzeżnej, mówi Grzegorz Zawiślak z Polskich Łowców Burz.
4: Szykuje się naprawdę dość solidny sztorm. Porywy wiatru w godzinach nocno-porannych w pasie wybrzeża będą osiągać i przekraczać nawet 80-110 km na godzinę. Sytuacja jest dość nietypowa jak na okres wakacyjny. Mamy przecież pełnię lata. Tego typu wichury, sztormy są dużo bardziej charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. A to wszystko za sprawą głębokiego układu niskiego ciśnienia, który z nadpołudniowej Szwecji będzie nurkować nad południowy Bałtyk w kierunku krajów nadbałtyckich.
3: Dlatego synoptycy apelują o ostrożność. Wiatr na wybrzeżu osiągnie najwyższe wartości między północą a drugą w nocy. W portach ogłoszono pogotowie sztormowe i wprowadzono zakaz wychodzenia statków w morze. Wieczorem rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Przywódcy zasiedli do wspólnej kolacji kilka godzin po tym, jak w stolicy Turcji negatywne komentarze prezydent USA wygłosił pod adresem Europejczyków. Sytuację na miejscu śledzi Beata Płomecka.
5: Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę w Turcji od takiego komentarza. Jeśli szczyt nie byłby w Turcji, gdzie jest mój przyjaciel, który jest silnym liderem, pewnie bym nie przyleciał. Prezydent USA wciąż chowa urazę i nie może zapomnieć Europejczykom, że nie pomogli mu w atakach na Iran. A potem dodał, moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Dopytywany odpowiedział, że to prawdopodobne i upomniał się znowu o Grenlandię. Powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Spór o Grenlandię zaognił już i tak napięte relacje transatlantyckie kilka miesięcy temu. Potem sprawa ucichła, ale jak widać, dla Donalda Trumpa zamknięta nie jest. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
3: Reprezentacja Argentyny awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/8 finału w Atlancie Albiceleste pokonali Egipt 3-2. Zespół z Afryki poniósł porażkę, mimo że prowadził już 2-0. Były trener reprezentacji Polski Jacek Gmoch, który w 1978 roku prowadził biało-czerwonych podczas mundialu w Argentynie, tak ocenił grę obu zespołów.
6: Egipcjanie zagrali świetny mecz. Argentyna oczywiście, potencjał jest różny, doświadczenie, zawodnicy, ale mecz był taki, który chciałby się oglądać. Wiadomo, że potencjał drużyny argentyńskiej jest bardzo duży. No, jest to mistrz świata, wszystko przemawia. Ta drużyna jest oczywiście, jak wiele innych drużyn, tak zwanych wielkich, trafiały na trudności.
3: Reprezentacja Argentyny awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata po raz 11 w historii. Zagra tam ze zwycięzcą meczu Szwajcarii z Kolumbią. Trwa dogrywka. W 97 minucie spotkania mamy 0-0.
7: To są aktualności jedynki.
3: a w nich teraz Francja. Marine Le Pen ogłosiła start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej.

0: Nie wykluczono jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
1: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Taka decyzja wydawała się jeszcze do niedawna mało prawdopodobna. Marine Le Pen zapowiadała bowiem, że nie będzie prowadzić kampanii pod dozorem elektronicznym. Teraz przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru, powiedziała Marine Le Pen. Liderka Zjednoczenia Narodowego zapowiedziała, że rozpoczyna kampanię prezydencką u boku Jordana Bardelli, kandydata narodowców na premiera. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy możliwe silne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i wybrzeżu. Termometry pokażą od 9 do 15 stopni. Padać będzie też w ciągu dnia, przede wszystkim w centralnej i wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu do 22 na zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dokładnie 9 minut po północy, dziś środa, 8 lipca i 189 dzień roku. Wschód słońca o 4.23, zachód o 20.57. To czas na krótką kartkę z kalendarza. 683 lata temu w Kaliszu Kazimierz III Wielki zawarł z zakonem krzyżackim pokój wieczysty. 150

0: Minęła 23. Chorzowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który miał w Szwecji dopuścić się zabójstwa. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy w Katowicach powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chorzowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jak mówi Magdalena Jurkowska z tamtejszej komendy, na mężczyźnie ciążą poważne zarzuty.
2: Jest on podejrzewany o zabójstwo, do którego doszło pod koniec czerwca na terenie Szwecji. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 60 dni. Po zakończeniu wymaganych procedur mężczyzna zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.
0: Europejski nakaz aresztowania jest